Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Rożniatowska.
1: Panna Marianna,

chyba zaklęta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka

0: Andrzej Rybiński serdecznie pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
0: Audycja poradnicza.
2: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
1: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
3: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
1: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
0: Audycja poradnicza.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą. Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, które Pani specjalnie odpowiada?
4: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
1: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
4: Tak.
1: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
4: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
1: Śliczne są te białe, prawda?
4: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
1: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
4: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
1: Paulina Łys. Dynia Panią inspiruje, tak, lubi Pani robić różne rzeczy, tak, z dyni.
5: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe, bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
1: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
5: Oczywiście, też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe. No i logistyka.
1: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką? Czy tylko środek,
5: tak,
1: się nadaje?
5: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać. To jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
1: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
5: Syrop z dyni, to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni, i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia, i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
1: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
5: Tak, ponieważ... No, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
1: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
5: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też Pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dnia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
6: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
5: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie, też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
1: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
5: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
0: Audycja poradnicza. Ciekawe Trójmiasto.
1: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
5: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
1: To były pola najpierw.
5: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
1: Cała gama, różne kształty, tak, różne
5: kiedyś
1: wielkości.
5: Nie byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie muffinki z takiej dyni, nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków: czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze, zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy to ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią: jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No, nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
1: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
5: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
1: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
5: Przede wszystkim.
6: Kolejne.
5: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
1: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. No to jest niesamowite, naprawdę.
5: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią: Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię: no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
7: Tak, dla ozdoby?
8: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
8: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
1: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście Państwo smakoszami?
8: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
0: Audycja poradnicza.
9: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
0: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy, wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
11: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
10: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
12: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
10: Mówiła Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego, działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, poszukuje nowych, honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
0: Tym żyje Trójmiasto.
10: Gdańska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem KORMIL, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
13: Czas pokazał, że no nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
10: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, dwóch było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu. Dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
14: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
10: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
0: Tydzień w Trójmieście.
9: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Steńczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
0: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
15: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Danzig Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Werteb, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
1: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował,
15: tak, właśnie,
1: prawda?
15: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos, to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
15: Tak, mamy bardzo szeroki...
1: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
15: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Brotyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
1: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
15: nie, to
1: czy
15: nie
1: raczej
15: jest teatr.
1: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
15: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatrak był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście, no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzieje Żydów gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana...
15: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
15: Witam jeszcze raz.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
15: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść

0: No, oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwald, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
0: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
0: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
1: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
0: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich, sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie

0: bezpieczne.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
0: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
0: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
3: Audycja rozrywkowa.
4: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry, witam pani Małgosiu.
5: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat Państwo zadzwonili.
4: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia. To wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle Państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy rzadziej taką okazję, żeby się z Państwem usłyszeć. Więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
5: Nie, ale nie tak, nie tak i nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście.
4: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
5: Myślę, że do Gdańska.
4: O, jednak. Ciekawe, co na to mąż.
5: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
4: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, tak. Że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
5: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś, nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się.
4: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
5: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
4: To nawet
5: ale mam
4: lepiej.
5: Nadzieję, że się sprawdzi.
4: To lepiej, bo pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak,
5: i
4: będzie.
5: Niespodzianka.
4: Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
5: Cóż to nie zna z starej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
4: Tylko?
5: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
4: Tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność Wolność w Gdańsku, jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli sądu ostatecznego Hansa Memlinga. On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck. To taka znana gdańska historia.
5: Ale to Paweł Beneke.
4: Paweł Beneke, tak, oczywiście. Paweł Beneke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie pani jak burza, pani Małgosiu.
5: To są takie, no dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związani.
4: No to dobrze, cieszę się, że pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że pani ma inną opinię.
5: Tam na razie.
4: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie, nie wiem, czy pani będzie wiedziała, bo pani pewnie nie w tym wieku. Nie. Na Morenie, w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może pani słyszała?
5: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
4: No też, no mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna skucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
5: No, tutaj prosta odpowiedź, trzy.
4: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
5: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
4: Jasne. Brawo, pani Małgosiu. Otóż 4-5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
5: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Panie, bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
4: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu, dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
3: Aktywnie w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
2: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
2: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
2: A zupełnie, zupełnie. No bo,
1: odważna.
2: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś. I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
2: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
2: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
2: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
2: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
2: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
2: Tak jest,
1: nie?
2: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
2: Tak,
1: to dokładnie. Już jest dużo?
2: Dokładnie.
1: Tak?
2: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
2: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
1: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
6: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My samej krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład... O co ten zakład?
6: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją... Pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy kiedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
6: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może biec do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
4: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
6: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
4: Silna grupa wsparcia.
6: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultra krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultra krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
4: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
6: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
4: Jak to jest właśnie pomyślane?
6: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może, do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej.
4: Świetnie.
6: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
7: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultrakrew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultrakrew.
6: W międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
4: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
6: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
4: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
6: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
4: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
6: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu, świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to co, nie wiem, 100 kilometrów, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
4: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
6: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy z sercem jest wszystko ok, czy nie ma gdzieś wady ukrytej, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, nawet to nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
4: uprawia sport,
6: tym celem ta też jest bardzo popularne, robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
4: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto do wody, tylko woda przyszła do nas.
6: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
4: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto zawsze zrobić.
6: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami być zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
4: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
6: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, a sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
4: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
6: Znaczy, gdyby pani zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
4: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
7: Zdrowe Trójmiasto.
4: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż mi.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
14: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
12: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
15: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
16: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
12: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
17: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Dziś słonecznie jedynie na południowym wschodzie Polski, poza tym jednak więcej chmur z większymi przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.

0: pogoda. 87 i 8 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ruch na świeżym powietrzu uspokoił go. Doszedł do Alei Jerozolimskich i skręcił nią ku Wiśle. Owiał go rześki wiatr wschodni i zbudził te nieokreślone uczucia, które tak żywo przypominają wiek dziecinny. Zdawało mu się, że jeszcze na Nowym Świecie był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale młodej krwi. Uśmiechał się do piaskarza wiozącego swój towar nędznym koniem w podługowatej skrzyni, a żebrząca wiedźma wydała mu się bardzo miłą staruszką. Cieszył go świst rozlegający się w fabryce i chciał pogadać z gromadką rozkosznych malców, którzy, ustawiwszy się na przydrożnym pagórku, ciskali kamieniami na przechodzących Żydów. Uporczywie odsuwał od siebie myśl o dzisiejszym liście i jutrzejszej wizycie u Łęckich. Chciał być trzeźwym, ale namiętność przemogła. Dlaczego oni mnie zaprosili? Pytał, czując lekki dreszcz wewnętrzny. Panna Izabela chce się ze mną poznać. Ależ oczywiście dają mi do zrozumienia, że mogę się żenić. Byliby chyba ślepi albo idioci, żeby nie spostrzegli, co się ze mną dzieje wobec niej. Poczuł tak drżeć, że mu zęby szczękały. Wtedy odezwał się przygłuszony rozsądek. Za pozwoleniem, od jednego obiadu i jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do dłuższej znajomości. Na 1000 zaś dłuższych znajomości ledwie jedna prowadzi do oświadczyn, na 10 oświadczyn ledwie jedne są przyjęte, a i z tych ledwie połowa kończy się małżeństwem. Trzeba więc być zupełnym wariatem, ażeby nawet przy dłuższej znajomości myśleć o małżeństwie, za którym jest ledwie jedna, a przeciw któremu ze 20 000 szans. Jasne czy niejasne? Wokulski musiał przyznać, że jest jasne. Gdyby wszelka znajomość prowadziła do małżeństwa, każda kobieta musiałaby mieć po kilkudziesięciu mężów, każdy mężczyzna po kilkadziesiąt żon, księża nie daliby sobie rady ze ślubami, a cały świat zamieniłby się w jeden wielki szpital wariatów. On zaś, Wokulski, nie tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny Łęckiej, ale dopiero znajdował się w przededniu do zrobienia z nią znajomości. Więc cóż zyskałem, spytał, po bułgarskich niebezpieczeństwach i tutejszych wyścigach lub pojedynkach? Zyskałeś większą szansę, objaśniał rozsądek. Przed rokiem miałeś może jedną 100 albo jedną 20-milionową prawdopodobieństwa, że się z nią ożenisz, a za rok możesz mieć jedną 20-tysięczną. Za rok? Powtórzył Wokulski i znowu owionął go jakiś chłód surowy. Wydarł mu się jednak i zapytał, a jeżeli panna Izabela pokocha mnie albo już kocha? Naprzód należałoby wiedzieć, czy panna Izabela może kochać kogokolwiek. Alboż nie jest kobietą? Trafiają się kobiety z defektem moralnym, niezdolne kochać nic i nikogo prócz swoich przelotnych kaprysów, podobnież i mężczyźni. Jest to tak dobra wada jak głuchota, ślepota albo paraliż, tylko mniej widoczna. Przypuśćmy, dobrze, mówił dalej głos, który Wokulskiemu przypominał zgryźliwe zrzędzenie doktora Schumana. Gdyby więc ta pani w ogóle mogła kogoś kochać, to nasuwa się drugie pytanie. Czy pokocha ciebie? Przecież tak wstrętny nie jestem. Owszem, możesz nim być, jak najpiękniejszy lew jest wstrętnym dla krowy albo orzeł dla gęsi. Widzisz, mówię ci nawet komplimenta. Porównywam cię z lwem i orłem, które mimo wszystkich zalet budzą jednak odrazę w samicach innego gatunku. Unikaj zatem samic innego niż twój gatunku. Wokulski ocknął się i rozejrzał. Był już niedaleko Wisły, obok drewnianych spichrzów, a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwrócił się ku miastu i począł rozważać samego siebie. We mnie jest dwóch ludzi, mówił. Jeden zupełnie rozsądny, drugi wariat. Który zaś zwycięży? A, o to się już nie troszczę, ale co zrobię, jeżeli wygra ten mądry? Cóż to za okropna rzecz, posiadając wielki kapitał uczuć, złożyć go samicy innego gatunku? Krowie? Gęsi? Albo czemuś jeszcze gorszemu? Cóż to za upokorzenie, śmiać się z triumfów jakiegoś byka albo gąsiora, a jednocześnie płakać nad własnym sercem tak boleśnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym? Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? I na samą myśl o tym Wokulski uczuł pragnienie śmierci, ale tak zupełnej, żeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziemi. Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu począł zastanawiać się już całkiem chłodno nad tym, czy na jutrzejszy obiad włożyć frak czy surdut. Albo czy do jutra nie zajdzie jakaś nieprzewidziana przeszkoda, która znowu mu nie pozwoli zbliżyć się do panny Izabeli. Potem jeszcze zrobił rachunek z ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego szlangbauma, proponując, ażeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Łęckich. Mecenas ma rację, myślał. Lepiej kupić ten dom pod cudzą firmą. Inaczej mogliby mnie podejrzewać o chęć wyzyskania ich albo, co gorsze, posądzić o zamiar robienia im łaski. Jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza. Rozsądek głośno wołał, że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada, a nadzieja cicho szeptała, że może jest kochanym, a może dopiero nim będzie. Ale cicho, tak cicho, że Wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi. Dzień następny, pełen znaczenia dla Wokulskiego, nie odznaczył się żadną osobliwością ani w Warszawie, ani w naturze. Tu i owdzie na ulicy kłębił się kurz, wzniecony miotłami stróżów, dorożki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały się bez powodu, a nieskończony potok przechodniów ciągnął się w jedną i drugą stronę, chyba po to, ażeby utrzymywać ruch w mieście. Niekiedy pod ścianą domów przesuwali się ludzie obdarci, skuleni, z rękami wbitymi w rękawy, jakby to był nie czerwiec, ale styczeń. Czasem na środku ulicy przewinął się chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami, a powożony przez zuchowatą babę w granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowie. Wszystko to roiło się między dwoma długimi ścianami kamienic pstrej barwy, nad którymi górowały wyniosłe fronty świątyń. Na obu zaś końcach ulicy, niby pilnujące miasta szyldwachy, wznosiły się dwa pomniki. Z jednej strony król Zygmunt, stojący na olbrzymiej świecy, pochylał się ku Bernardynom, widocznie pragnąc coś zakomunikować przechodniom. Z drugiego końca nieruchomy Kopernik, z nieruchomym globusem w ręku, odwrócił się tyłem do słońca, które na dzień wychodziło spoza domu Karasia, wznosiło się nad pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kryło się za dom Zamoyskich, jakby na przekór aforyzmowi wstrzymał słońce, wzruszył ziemię. Wokulski, który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swego balkonu, mimowoli westchnął, przypomniawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli tragarze i tracze, nie odznaczający się, jak wiadomo, zbyt dokładną znajomością zasługi Kopernika. Wiele ma z tego, myślał, że w kilku książkach nazywają go chlubą narodu. Pracę dla szczęścia rozumiem, ale pracy dla fikcji nazywającej się społeczeństwem czy sławą już bym się nie podjął. Społeczność niech sama myśli o sobie, a sława, co mi przeszkadza wyobrażać sobie, że już posiadam sławę, na przykład na Syriuszu. A przecież Kopernik nie jest dziś w lepszym położeniu odnośnie do ziemi i tyle go obchodzi statua w Warszawie, co mnie piramida na jakiejś wedze. Trzy wieki sławy oddam za chwilę szczęścia i dziwię się tylko mojej głupocie, że kiedyś inaczej myślałem.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Jakby w odpowiedzi na to spostrzegł po drugiej stronie ulicy Ochockiego, wielki maniak szedł wolno, ze spuszczoną głową i rękoma w kieszeniach. Prosty ten zbieg wypadków głęboko wstrząsnął Wokulskim, przez chwilę uwierzył nawet w przeczucia i pomyślał z radosnym zdumieniem, czy mi to nie zapowiada, że on będzie miał sławę Kopernika, a ja szczęście? A budujże sobie machiny latające, tylko zostaw mi swoją kuzynkę. Cóż znowu za przesądy, opamiętał się po chwili. Ja i przesądy. W każdym razie bardzo podobało mu się zdanie, że Ochocki będzie miał nieśmiertelną sławę, a on żywą pannę Izabelę. Serce napełniła mu otucha. Żartował z siebie, lecz mimo to czuł, że jakoś więcej ma spokoju i odwagi. Więc przypuśćmy, mówił, że w rezultacie po wszystkich moich zabiegach odtrąci mnie. No, słowo honoru, że natychmiast wezmę utrzymankę i będę z nią siadał w teatrze obok loży państwa Łęckich. Zacna pani Meliton, a może i ten Maruszewicz, wynajdą mi kobietę, mającą podobne do niej rysy. Za kilkanaście tysięcy rubli można i to nawet znaleźć. Od stóp do głów owinę ją w koronki, zasypię klejnotami, a wtedy przekonamy się, czy wobec niej nie zblednie panna Izabela. Niechże sobie potem idzie za mąż, choćby za marszałka i barona. Ale na myśl o zamążpójściu panny Izabeli opanowała go wściekłość i rozpacz. W takiej chwili chciałby cały świat nabić dynamitem i rozsadzić. Lecz znowu oprzytomniał. No i cóż bym zrobił, gdyby podobało się jej wyjść za mąż? Nie, nawet gdyby podobało się jej mieć kochanków, raz mego subiekta, drugi raz jakiego oficera, trzeci raz furmana albo lokaja, no i cóż bym na to poradził? Poszanowanie cudzej osobistości i swobody było w nim tak wielkie, że przed nim uginał się nawet jego obłęd. Cóż zrobię? Cóż zrobię? Powtarzał, ściskając dłońmi rozgorączkowaną głowę. Na godzinę wpadł do sklepu, załatwił kilka interesów i wrócił do siebie. O czwartej służący

0: wydobył mu z komody bieliznę i przyszedł fryzjer ogolić go i uczesać. Cóż słychać, panie Fitulski? Zapytał fryzjera. Nic, a będzie gorzej. Kongres berliński myśli o zduszeniu Europy, Bismarck o zduszeniu kongresu, a Żydzi o ogoleniu do reszty nas, opowiadał młody artysta, piękny jak serafin, zręczny jakby uciekł z żurnala krawców. Zawiązał Wokulskiemu ręcznik na szyi i mydląc mu policzki z szybkością piorunu mówił dalej. W mieście, panie, cicho do czasu, a zresztą nic. Byłem wczoraj z towarzystwem na Saskiej Kępie, ale cóż to, panie, za ordynarna młodzież. Pokłócili się w tańcu i proszę mego pana wyobrazić sobie główkę trochę wyżej, s'il vous plaît. Wokulski podniósł głowę trochę wyżej i zobaczył, że jego operator nosi złote spinki przy bardzo brudnych mankietach. Pokłócili się w tańcu, ciągnął elegant, błyskając mu brzytwą przed oczyma i proszę sobie wyobrazić, że jeden, chcąc kopnąć drugiego w wystawę, uderzył damę. Zrobił się hałas, pojedynek. Mnie naturalnie wybrano na sekundanta i właśnie byłem dziś w kłopocie, bo miał tylko jeden pistolet, kiedy przed pół godziną przychodzi do mnie obrażający i mówi, że nie głupi strzelać się i że obrażony może mu oddać byle tylko raz. Główkę na prawo, s'il vous plaît. No wie pan, byłem tak oburzony przed pół godziną, że porwałem faceta za galeryjkę kolanem w antresole i won za drzwi. Z takim błaznem strzelać się niepodobna, n'est-ce pas? Teraz na lewo, s'il vous plaît. Skończył golić, umył Wokulskiemu twarz i owinąwszy go w strój podobny do śmiertelnej koszuli delikwentów, mówił dalej. Że też nigdy u pana dobrodzieja nie spostrzegłem ani śladu kobiety. Przychodzę przecież w rozmaitych godzinach. Wziął do rąk grzebień i szczotkę i zaczął czesać. Przychodzę w rozmaitych godzinach, a oko, panie, mam na te rzeczy, no. Pomimo to nigdy ani rąbka spódniczki, ani pantofelka, ani kawałka wstążki. A przecież nawet raz u jednego kanonika zdarzyło mi się widzieć gorset. Prawda, że znalazł go na ulicy i właśnie chciał bezimiennie odesłać do redakcji. A panie, u oficerów, szczególnie zaś u huzarów, główkę na dół, s'il vous plaît, czyste zatrzęsienie. U jednego, panie, spotkałem aż cztery młode damy i wszystkie uśmiechnięte. Od tej pory, daję słowo honoru, zawsze kłaniam mu się na ulicy, choć mnie opuścił i winien mi 5 rubli. Ale panie, jeżeli za krzesło na koncert Rubinsteina mogłem dać 6 rubli, tożbym chyba nie żałował 5 rubli dla takiego wirtuoza. Może by trochę poczernić włosy, że suposkiewi? Bardzo panu dziękuję, odparł Wokulski. Domyślałem się tego, westchnął fryzjer. W szanownym panu nie ma śladu pretensji, a to źle. Znam kilka baletniczek, które chętnie zawarłyby z panem stosuneczki, a słowo honoru daje, że warto. Prześlicznie zbudowane, muskulatura dębowa, biust jak materac na sprężynach, ruchy pełne gracji i wcale nieprzesadzone wymagania, szczególnie za młodu. Bo kobieta, panie, im starsza, tym droższa. Zapewne i dlatego nikt nie ciągnie na 60-latki, że już nie ma na nie ceny. Rothschild by zbankrutował. Początkującej zaś da pan 3000 rubelków na rok, kilka prezencików i będzie panu wierna. Ach, te kobietki dostałem przez nie z cjatyki, lecz nie mogę się na nie gniewać. Skończył swoją sztukę, ukłonił się według najpiękniejszych zasad i wyszedł z uśmiechem. Patrząc na jego wspaniałą minę i portfel, w którym nosił szczotki i brzytwy, można by go wziąć za urzędnika z ministerium. Wokulski po jego odejściu nawet nie pomyślał o młodych i niewymagających baletniczkach. Zajmowało go wielkiej doniosłości pytanie, które streścił w 2 wyrazach – frak czy surdut? Jeżeli włożę frak, wyjdę na eleganta pilnującego się przepisów, które mnie w rezultacie nic nie obchodzą. A jeżeli włożę surdut, mogę Łęckich obrazić. Zresztą niechże znajdzie się ktoś obcy. Nie ma rady. Jeżeli zdobyłem się na takie błazeństwa, jak własny powóz i koń wyścigowy, to już frak muszę włożyć. Tak medytując, śmiał się z tej otchłani dzieciństw, do której spychała go znajomość z panną Izabelą. Ach, mój stary Hopferze, mówił, o wy, moi koledzy uniwersyteccy i syberyjscy, czy któryś z was wyobrażał sobie mnie, zajmującego się podobnymi kwestiami? Ubrał się w garnitur frakowy, i stanąwszy przed lustrem, uczuł zadowolenie. Ten obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty. Konie czekały od kwadransa i było już 5:30. Wokulski włożył lekki paltot i opuścił mieszkanie. Siadając do powozu był bardzo blady i bardzo spokojny, jak człowiek, który idzie naprzeciw niebezpieczeństwu.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tego dnia, gdy Wokulski miał przyjść na obiad, panna Izabela wróciła od hrabiny o 5. Była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona. Razem prześliczna. Spotkało ją dziś szczęście i zawód. Wielki tragik włoski Rossi, znany jej i ciotce jeszcze z Paryża, przyjechał na występy do Warszawy. Natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę Izabelę. Miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę. Tymczasem Rossi nie przyszedł. Przysłał tylko list, w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Przed paroma laty, właśnie w Paryżu, Rossi był ideałem panny Izabeli. Kochała się w nim i nawet nie kryła swych uczuć. O ile rozumie się, było to możliwym dla panienki i jej stanowiska. Znakomity artysta wiedział o tym, bywał co dzień w domu hrabiny, grał i deklamował wszystko, co mu kazała panna Izabela, a wyjeżdżając do Ameryki ofiarował jej włoski egzemplarz Romeo i Julii z dedykacją: mdła mucha więcej ma mocy, czci i szczęścia, aniżeli Romeo. Wiadomość o przybyciu Rossiego do Warszawy i o tym, że jej nie zapomniał, wzruszyła pannę Izabelę. Już o 1:00 w południe była u ciotki. Co chwilę wstawała do okna, każdy turkot przyspieszał bicie jej serca. Za każdym uderzeniem dzwonka drgała, zapominała się w rozmowie, na twarz jej wystąpiły silne rumieńce, no i Rossi nie przyszedł. A tak dziś była piękną. Ubrała się umyślnie dla niego w jedwabną sukienkę kremowej barwy. Z daleka wyglądało to jak zmięte płótno. Miała brylantowe kolczyki, nie większe od ziarn grochu w uszach i pąsową różę na ramieniu. I tyle. Ale niech żałuje Rossi, że jej nie widział. Po 4-godzinnym oczekiwaniu wróciła do domu oburzona. Mimo jednak gniewu wzięła do rąk egzemplarz Romea i Julii i przeglądając go myślała: gdyby też nagle wszedł tu Rossi? Nawet byłoby lepiej tu niż u hrabiny. Bez świadków mógłby jej szepnąć jakieś gorętsze słówko, przekonałby się, że ona szanuje jego pamiątki, a nade wszystko przekonałby się, o czym tak głośno mówi duże lustro, że w tej sukni z tą różą i na tym błękitnym fotelu wygląda jak bóstwo. Przypomniała sobie, że na obiedzie ma być Wokulski i mimo woli wzruszyła ramionami. Galanteryjny kupiec po Rossim, którego podziwiał cały świat, wydał jej się tak śmiesznym, że po prostu ogarnęła ją litość. Gdyby Wokulski w tej chwili znalazł się u jej nóg, ona może nawet wsunęłaby mu palce we włosy i bawiąc się nim jak wielkim psem czytałaby tę oto skargę Romea przed Laurentym. Niebo jest tu, gdzie mieszka Julia. Lada pies, kot, lada mysz, marna, żyje w niebie. Może patrzeć na nią, tylko Romeo nie może. Mdła mucha więcej ma mocy, więcej czci i szczęścia, aniżeli Romeo. Jej wolno dotykać drogiej ręki Julii i z płonących ust kraść nieśmiertelne zbawienie. Mucha ma tę wolność, ale Romeo nie ma, bo on wygnany. O księże, złe duchy wyją, gdy w piekle usłyszą ten wyraz: masz-że ty serce, ty święty spowiednik i przyjaciel, drzeć ze mnie pasy tym strasznym słowem wygnanie. Westchnęła. Kto wie, ile razy powtarza sobie te zdania wielki tułacz, myśląc o niej? I może nawet nie ma powiernika. Wokulski mógłby być takim powiernikiem. On chyba wie, jak za nią można rozpaczać, bo on narażał dla niej życie. Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała. Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Rzuć tę nazwę albo przysięgnij być wiernym mojej miłości, a wtedy ja wyprę się rodu Capuletów. Zresztą tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne, boś ty w istocie dla mnie nie Monteki. O, weź inną nazwę, bo czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą również by pachniało. Tak i Romeo, bez nazwy Romeo, przecież by całą swą wartość zatrzymał. Więc Romeo, rzuć twoją nazwę, a w zamian za to co nawet nie jest cząstką ciebie, weź mnie, ach, całą. Jakież było dziwne między nimi podobieństwo. On Rossi, aktor, a ona panna Łęcka. Rzuć nazwisko, rzuć swój zawód. Tak, ale cóż by wtedy zostało? Zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby wyjść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej poświęcenie. Wyjść za Rossiego, dbać o jego garderobę teatralną, a może przyszywać mu guziki do nocnych koszul? Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez nadziei to dosyć. Kochać i czasami porozmawiać z nim o tej tragicznej miłości, może by z panną Florentyną. Nie, ona nie ma dosyć uczucia. Daleko lepiej nadawałby się do tego Wokulski. Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za nią. Ona opowiadałaby mu, bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem, i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika. Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz, zakręcając siwego wąsa, spacerował po swym gabinecie i myślał. Wokulski. Jest to człowiek ogromnie zręczny i energiczny. Gdybym miał takiego plenipotenta, tu westchnął, nie pozbyłbym się majątku. No, już stało się. Za to dziś go mam. Z kamienicy zostanie mi 50, a może i 60 000 rubli. Nie, nie przesadzajmy, niech 50 000. No, niechby tylko 40 000. Dam mu to, on będzie mi płacił z 8 000 rubli rocznie. Resztę zaś, jeżeli interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam, resztę procentów każę kapitalizować. Za 5-6 lat suma podwoi się, a już za 10 może wzrosnąć w 4-násób. Bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą. Ale co ja mówię, Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć i z pewnością ma 100 za 100. A w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki, dawaj ty innym, mój dobrodzieju, 15 albo 20% rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem. I on naturalnie, zobaczywszy, z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi się nie śniło. Dzwonek w przedpokoju uderzył 2 razy. Pan Tomasz cofnął się w głąb gabinetu i usiadłszy na fotelu, wziął do rąk tom przygotowanej na ten cel ekonomii Supińskiego. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. A, witam, zawołał pan Tomasz, wyciągając do niego rękę. Wokulski nisko ukłonił się przed białymi włosami człowieka, którego rad by nazywać swoim ojcem. Siadajże, panie Stanisławie, może papierosa? Proszę cię, cóż tam słychać? Czytałem właśnie Supińskiego, tęga głowa. Tak, narody nieumiejące pracować i oszczędzać zniknąć muszą z powierzchni ziemi. Tylko oszczędność i praca. Pomimo to nasi wspólnicy zaczynają grymasić, co? Niech robią, jak im wygodniej, odparł Wokulski. Ja na nich nie zyskam ani jednego rubla. Ale ja nie opuszczę cię, panie Stanisławie, rzekł pan Tomasz tonem przekonania. I dodał po chwili, w tych dniach sprzedaję, to jest dopuszczam do sprzedaży mego domu. Miałem z nim duży kłopot. Lokatorowie nie płacą, rządcy złodzieje, a wierzycieli hipotecznych musiałem zaspokajać z własnej kieszeni. Nie dziw się, że mnie to w końcu znudziło. Naturalnie, wtrącił Wokulski. Mam nadzieję, ciągnął pan Tomasz, że zostanie mi z niego 50, a choćby 40 000 rubli. Ile ma pan nadzieję wziąć za ten dom? 100 do 110 000 rubli. Cokolwiek jednakże dostanę, tobie oddam, panie Stanisławie. Wokulski pochylił głowę na znak zgody i pomyślał, że jednak pan Tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad 90 000 rubli. Tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaciągać długów bez narażenia swego kredytu. Tobie oddam, panie Stanisławie, mówił pan Łęcki. I właśnie chciałem zapytać się, czy przyjmiesz. Ależ rozumie się. I jaki mi dasz procent? Gwarantuję 20, a jeżeli interesa pójdą lepiej, to i wyższy. Odparł Wokulski, dodając w duchu, że więcej nad 15% nie mógłby dać komu innemu. Filut, pomyślał pan Tomasz. Sam ma ze 100%, a mnie daje 20. Głośno zaś rzekł, dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję 20%, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. Wszystkie zaś zyski, dodał z lekkim akcentem, wszystkie zyski wyższe nad 20%, proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz? Ale żebyś dołączał do kapitału. Niech rośnie, prawda? Panie proszą, rzekł w tej chwili Mikołaj, ukazując się we drzwiach gabinetu.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
12: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
13: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
14: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
12: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: Na Podkarpaciu dziś zachmurzenie najmniejsze i sporo słońca. Pod koniec dnia jednak i tam pojawią się chmury. W pozostałej części kraju dziś właśnie pochmurnie, a nawet deszczowo. Możliwe także burze na północy kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz uroczyście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu. Później niejednokrotnie Wokulski usiłował zdać sobie sprawę z salonu i ze sposobu, w jaki tam wszedł. Ale całości faktu nie mógł sobie przypomnieć. Pamiętał, że przed drzwiami ukłonił się parę razy panu Tomaszowi, że potem owionęła go jakaś miła woń, skutkiem czego ukłonił się damie w kremowej sukni z pąsową różą przy ramieniu, a potem innej damie, wysokiej i czarno ubranej, która patrzyła na niego z przestrachem. Przynajmniej tak mu się zdawało. Dopiero po chwili spostrzegł, że damą w kremowej sukni była panna Izabela. Siedziała na fotelu, z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła: ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolnić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Pan Łęcki, odparł, jako wspólnik, potrzebuje mieć tylko zaufanego adwokata i buchaltera, którzy co pewien czas skontrolują rachunki. Reszta należy do nas. Zdawało mu się, że powiedział coś bardzo głupiego i zarumienił się. Pan musi mieć dużo zajęcia przy takim magazynie, wtrąciła czarno ubrana panna Florentyna i przestraszyła się jeszcze mocniej. Nie tak wiele. Do mnie należy dostarczanie funduszów obrotowych i zawiązywanie stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem zaś towaru i oceną jego wartości zajmuje się administracja sklepu. Czy to można w każdym razie spuścić się na obcych? Westchnęła panna Florentyna. Mam doskonałego plenipotenta, a zarazem przyjaciela, który lepiej prowadzi interesa, niż bym ja to potrafił. Szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie, pochwycił Łęcki. Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu, na wystawie. Zazdroszczę panu, odezwała się panna Izabela. Od 2 miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego, odpowiedział ojciec. Radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny, ażeby miał dobry humor. Zaręczam, że ile razy będzie pan na nas łaskaw, sama zajrzę do kuchni. Czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę, odparł Wokulski. Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do Paryża, ponieważ zależy on tylko od ich woli. Merci, szepnęła panna Izabela. Wokulski schylił głowę. Znam ja to merci, pomyślał. Płaci się za nie kulami. Państwo pozwolą do stołu, wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół, nakryty na 4 osoby. Wokulski znalazł się przy nim między panną Izabelą i jej ojcem, naprzeciw panny Florentyny. Już był zupełnie spokojny. Tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu, czuć taką ciszę w duszy, tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnienie fizjonomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne, patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następujący rachunek. Suknia, 15 łokci surowego jedwabiu po rublu, 15 rubli. Koronki z 10 rubli, a robota z 15. Razem 40 rubli sukna, ze 150 rubli kolczyki i 10 groszy róża. Mikołaj zaczął podawać potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku, zapił portwajnem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechnął się, sam nie wiedząc czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Na początek, skosztowawszy polędwicy, położył nóż i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florentyna aż drgnęła, a pan Tomasz z wielką werwą począł opowiadać o wieczorze w Tuileriach, podczas którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś marszałkową menueta. Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała. Panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy głupi, pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu, rzekł do siebie. Moja droga, odpowiedział pan Tomasz córce, niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Wszak mam rację, panie Wokulski?
2: Przesąd? Nie powiem, rzekł Wokulski. Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowny, do warunków, gdzie nim nie jest.
1: Pan Tomasz aż poruszył się na krześle. Anglicy uważają to prawie za obrazę, wydeklamowała panna Florentyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem. O, Anglicy nigdy nie łamią form, broniła się panna Florentyna. Tak, mówił Wokulski, nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam widywałem zresztą bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą, aniżeli pojedynek z Krzeszowskim. Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Spytała. Nie, nie chcę być tylko jej niewolnikiem. Są jednak towarzystwa, w których ona przestrzega się zawsze. Tego nie wiem, ale widziałem najwyższe towarzystwa, w których o niej zapominano w pewnych warunkach. Pan Tomasz lekko schylił głowę, panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie, nawet więcej niż prawie. Bywały mgnienia, w których marzyło się jej, że Wokulski jest jakimś Harun al-Raszydem, ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosim. Po lodach zupełnie zdetonowana panna Florentyna została w jadalni, a reszta towarzystwa przeszła na kawę do gabinetu pana. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc: czeka na odpowiedź, jaśnie panie.
2: Ach, od hrabiny, rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. Pozwolicie państwo.
1: Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego, to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że ten list napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Nie obrazi się pan? Spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę. Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją jej tylko właściwą usiadła na fotelu, wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. To już nie była ta panna.

myśl przebiegały jej zdania: kupił serwis. Przegrywał umyślnie w karty do ojca. Znieważył mnie, a potem kocha mnie. Kupił konia wyścigowego, pojedynkował się, jadał baraninę z lordami w najwyższych towarzystwach. Pogarda, gniew, podziw, sympatia kolejno potrącały jej duszę jak krople gęsto padającego deszczu. Na dnie zaś tej burzy nurtowała potrzeba zwierzenia się komuś ze swych kłopotów codziennych i ze swych rozmaitych powątpiewań i ze swej tragicznej miłości do wielkiego aktora. Tak, on może być, on będzie moim powiernikiem, myślała panna Izabela, topiąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach Wokulskiego i lekko pochylając się naprzód, jakby chciała go pocałować w czoło. Potem ogarniał ją bezprzyczynowy wstyd. Cofała się na poręcz fotela, rumieniła się i zwolna opuszczała długie rzęsy, jakby ją sen morzył. Patrząc na Gretę i fizjonomii, Wokulskiemu przypomniały się cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne melodie bez tonów i bez słów, które niekiedy odzywają się w ludzkiej duszy, niby echa lepszego świata. Rozmarzony przysłuchiwał się gorączkowemu tykotaniu stołowego zegara i biciu własnych pulsów i dziwił się, że te dwa tak szybkie zjawiska prawie wloką się w porównaniu z biegiem jego myśli. Jeżeli jest jakie niebo, mówił sobie, błogosławieni nie doznają wyższego szczęścia, aniżeli ja w tej chwili. Milczenie trwało już tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. O wyścigi, wtrącił pospiesznie Wokulski. Baron nie mógł mi darować, że kupiłem jego konia. Chwilę patrzyła na niego z łagodnym uśmiechem. Potem miał pan pojedynek, który bardzo nas zaniepokoił, dodała ciszej. A potem baron przeprosił mnie, zakończyła szybko, spuszczając oczy. W liście napisanym z tego powodu do mnie baron mówi o panu z wielkim szacunkiem i przyjaźnią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bąkał Wokulski. Z czego, panie? Że okoliczności złożyły się w taki sposób. Baron jest człowiekiem dystyngowanym. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: pomimo niewątpliwej dobroci barona, ja jednak tylko panu dziękuję. Dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy... Tu zaczęła mówić wolniej i ciszej. Doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno, ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Czy to właściwe? Co w tym niewłaściwego? Alboż nie przyjmuje pani usług nawet od posłańców publicznych? Ale im płaci się za to, odpowiedziała figlarnie, patrząc mu w oczy. I ta tylko jest między mną i nimi różnica, że im płacić potrzeba, a mnie nie wypada. Nawet nie można. Panna Izabela kręciła głową. To, o co proszę, mówił dalej Wokulski, nie przechodzi granicy najzwyklejszych stosunków ludzkich. Panie, zawsze rozkazujecie, my zawsze spełniamy, oto wszystko. Ludzie należący do tej, co i pani, sfery towarzyskiej, wcale nie potrzebowaliby prosić o podobną łaskę. Dla nich jest ona codziennym obowiązkiem, nawet prawem. Ja zaś dobijałem się, a dzisiaj błagam o nią, gdyż spełnienie zleceń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji. Boże miłosierny, jeżeli furmani i lokaje mogą nosić barwy pani, z jakiej racji ja nie miałbym zasługiwać na ten zaszczyt? Ach, o tym pan mówi. Dawać panu mojej szarfy nie potrzebuję. Sam pan wziął ją gwałtem, a odbierać? Już za późno, choćby ze względu na list barona. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący,

0: Piękna twarz miała tak serdeczny wyraz, że Wokulski pomyślał: nędznikiem będę, jeżeli twoje 30 000 rubli poczciwsze nie przyniosą ci 10 000 rocznie. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnaniu. Było już 8:30 wieczorem, kiedy Wokulski wracał do domu. Słońce niedawno zaszło, lecz silny wzrok mógł już dopatrzeć większe gwiazdy, przebłyskujące na złotawo-lazurowym niebie. Po ulicach rozlegał się wesoły gwar przechodniów. W sercu Wokulskiego zasiadł radosny spokój. Przypominał sobie każdy ruch, każdy uśmiech, każde spojrzenie i każdy wyraz panny Izabeli, z podejrzliwą troskliwością wyszukując w nich śladu niechęci albo dumy. Na próżno traktowała go jak równego sobie i jak przyjaciela. Zapraszała, aby ich częściej odwiedzał, ba nawet żądała, aby ją o co prosił. A gdybym się był w tej chwili oświadczył, przyszło mu na myśl, to co? I pilnie wpatrywał się w rysy jej widma, które mu napełniało duszę, ale znowu nie dostrzegł ani śladu niechęci. Owszem, figlarny uśmiech. Odpowiedziałaby, myślał, że za mało jeszcze się znamy, że powinienem zasłużyć na nią. Tak, niezawodnie tak by odpowiedziała, powtarzał ciągle, przypominając sobie niewątpliwe oznaki sympatii. W ogóle, mówił, byłem niesprawiedliwie uprzedzony do wielkich panów, a oni są przecie takimi jak i my ludźmi, może nawet mają więcej subtelnych uczuć. Wiedząc, że jesteśmy goniącymi za zyskiem gburami, unikają nas, ale poznawszy w nas uczciwe serca, przygarniają do siebie. Cóż to za rozkoszna żona może być z takiej kobiety? Naturalnie, że powinienem na nią zasłużyć. Jeszcze jak? I pod wpływem tych myśli czuł, że budzi się w nim jakaś wielka życzliwość, która ogarnia naprzód dom Łęcki, potem dalszą ich rodzinę, potem jego sklep i wszystkich ludzi, którzy w nim pracowali, potem wszystkich kupców, którzy mieli z nim stosunki, a nareszcie cały kraj i całą ludzkość. Zdawało się Wokulskiemu, że każdy uliczny przechodzień jest jego krewnym, bliższym lub dalszym, wesołym lub smutnym. I niewiele brakowało, żeby stanąwszy na chodniku, zaczepiał jak żebrak ludzi i pytał: może który z was czego potrzebuje? Żądajcie, rozkazujcie, proszę was, w jej imieniu. Podle mi dotychczas życie schodziło, mówił sobie. Byłem egoistą. Ochocki, oto wspaniała dusza, chce przypiąć skrzydła ludzkości i dla tej idei zapomina o własnym szczęściu. Sława naturalnie jest głupstwem, ale praca dla pomyślności ogółu to grunt. A potem dodał z uśmiechem: ta kobieta już zrobiła ze mnie bogacza i człowieka z reputacją, lecz jeżeli uprze się, zrobi ze mnie, czy ja wiem co, chyba świętego męczennika, który swoją pracę, nawet życie odda dla dobra innych. Naturalnie, że oddam, gdy ona tego zechce.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk. Trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Sklep jego był już zamknięty, ale przez otwory okiennic wyglądało światło. Coś jeszcze robią, pomyślał Wokulski. Skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zetknął się z wychodzącym Ziębą, który pożegnał go niskim ukłonem. W głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób. Klejn wdrapywał się na drabinkę, ażeby coś poprawić na półkach. Lisiecki ubierał się w palto. Za kantorem nad księgą siedział Rzecki, a przed nim stał jakiś człowiek i płakał. Stary jedzie, zawołał Lisiecki. Rzecki, przysłaniając oczy ręką, spojrzał na Wokulskiego. Klejn ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki, a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi. Co to jest? Spytał zdziwiony Wokulski, poznając w płaczącym starego inkasenta Obermana. Zgubił 450 rubli, odparł Rzecki surowo. Naturalnie, że nie było nadużycia, głowę dam za to, ale i firma tracić nie może, tym bardziej, że pan Oberman ma u nas kilkaset rubli oszczędności. Jedno więc z dwojga, prawił rozdrażniony Rzecki. Albo pan Oberman zapłaci, albo pan Oberman straci miejsce. Piękne robilibyśmy interesa, mając wszystkich takich inkasentów jak pan Oberman. Zapłacę, panie, mówił szlochając inkasent. Zapłacę, ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Toż te 500 rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkoły i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać. Klejn i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pryncypała. Tak, odezwał się Wokulski. Firma nie może tracić. Oberman zapłaci. Słucham pana, wyszeptał nieszczęśliwy inkasent. Panowie Klejn i Lisiecki pożegnali się i wyszli. Za nimi, wzdychając, zbierał się i Oberman do opuszczenia sklepu. Lecz gdy zostali tylko we trzech, Wokulski dodał szybko: Oberman, zapłacisz, a ja ci zwrócę. Inkasent rzucił mu się do nóg. Za pozwoleniem, przerwał Wokulski, podnosząc go. Jeżeli słówko powiesz komu o naszym układzie, cofnę prezent. Uważasz, Oberman? Inaczej wszyscy zechcą gubić pieniądze. Idź więc do domu i milcz. Rozumiem. Niech Bóg zeszle na pana wszystko najlepsze. Odparł inkasent i wyszedł na próżno, starając się ukryć radość. Już zesłał najlepsze, rzekł Wokulski, myśląc o pannie Izabeli. Rzecki był niekontent. Wiesz, mój Stachu, odezwał się, gdy zostali sami, że lepiej zrobisz, nie mieszając się do sklepu. Z góry wiedziałem, że całej sumy nie każesz mu zwracać. Ja sam nie żądałbym tego, ale ze 100 rubli tytułem kary powinien był gałgan zapłacić. Zresztą pal diabli, można mu było i wszystko darować, ale należało choć z parę tygodni utrzymać w niepewności. Inaczej lepiej od razu zamknąć budę. Wokulski śmiał się. Lękałbym się, odparł, gniewu boskiego, gdybym w takim dniu skrzywdził człowieka. W jakim dniu? Spytał Rzecki, szeroko otwierając oczy. Mniejsza o to, dziś dopiero widzę, że trzeba być litościwym. Byłeś nim zawsze i aż zanadto, oburzył się pan Ignacy. I przekonasz się, że dla ciebie ludzie takimi nie będą. Już są, rzekł Wokulski i podał mu rękę na pożegnanie. Już są? Powtórzył pan Ignacy, przedrzeźniając go. Już są. Nie życzę ci, abyś potrzebował kiedy wystawiać na próbę ich współczucia. Mam je bez prób. Dobranoc. Masz, masz. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało w razie potrzeby. Dobranoc. Dobranoc. Mówił stary subjekt z hałasem, chowając księgi. Wokulski szedł do swego mieszkania i myślał. Trzeba nareszcie złożyć wizytę Krzeszowskiemu. Pójdę jutro. W całym znaczeniu przyzwoity człowiek. Przeprosił pannę Izabelę. Jutro podziękuję mu i niech mnie licho weźmie, jeżeli nie spróbuję dopomóc. Choć z takim próżniakiem i Letkiewiczem ciężka sprawa, ale mniejsza o to spróbuję. On przeprosił pannę Izabelę, ja wydobędę go z długów. Uczucia spokoju i niezachwianej pewności tak w tej chwili górowały nad wszelkimi innymi w duszy Wokulskiego, że gdy wrócił do domu, zamiast marzyć, co mu się zwykle zdarzało, wziął się do roboty. Wydobył gruby kajet, już w większej części zapisany, potem książkę z polsko-angielskimi ćwiczeniami i zaczął pisać zdania, wymawiając je półgłosem i usiłując jak najdokładniej naśladować nauczyciela swego, pana Williama Collinsa. W kilkuminutowych zaś przerwach myślał to o jutrzejszej wizycie u barona Krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów, to o Obermanie, którego wybawił z nieszczęścia. Jeżeli błogosławieństwo ma jaką wartość, mówił do siebie, cały kapitał błogosławieństw Obermana wraz ze składanym procentem ceduje jej. Potem przyszło mu na myśl, że nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny Izabeli, uszczęśliwić jednego tylko człowieka. Całego świata nie może, ale warto by z okazji bliższego poznania się z panną Izabelą podźwignąć bodaj kilka osób. Drugim będzie Krzeszowski, myślał, ale ratować takich zuchów żadna zasługa, aha. Uderzył się ręką w czoło i porzuciwszy ćwiczenia angielskie wydobył archiwum swoich korespondencji prywatnych. Była to safianowa okładka, gdzie po dług lat umieszczał nadchodzące listy, których spis znajdował się na początku. Aha, mówił, list mojej Magdalenki i jej opiekunek, stronica 603. Znalazł stronicę i z uwagą przeczytał dwa listy. Jeden pisany elegancko, drugi jakby go kreśliła dziecinna ręka. W pierwszym zawiadomiono go, że taka to a taka Maria, niegdyś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny, krawiectwa i odznacza się pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi obyczajami. W drugim liście sama owa Maria dziękowała mu za dotychczasową pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiego zajęcia. Niech już wielmożny i dobrotliwy pan, pisała, kiedy z łaski Boga ma takie duże fundusze, na mnie grzeszną ich nie wydaje, bo ja teraz sama sobie poradzę, bylem miała o co ręce zaczepić, a ludzi, co potrzebują gorzej niż ja, nieszczęśliwa, zhańbiona w Warszawie, nie brak. Wokulskiemu przykro się zrobiło, że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź. Natychmiast odpisał i zawołał służącego. List ten, rzekł, odeślesz rano do Magdalenek. Zrobi się, odparł służący, usiłując zapanować nad ziewaniem. Sprowadzisz mi także furmana Wysockiego, tego stamki, wiesz? O, jeszcze nie miałbym wiedzieć, ale pan słyszał? Tylko, żeby mi tu przyszedł z rana. O, czemu nie, ale pan słyszał, że Oberman zgubił wielkie pieniądze? Był to z wieczora i przysięgał, że zabije się albo zrobi sobie co złego, jeżeli pan nie okaże nad nim litości. Ja mówię, nie bądźcie głupi, nie zabijajcie się, poczekajcie. Nasz stary ma miętkie szercze. A on gada, ja se też tak kalkuluję, ale zawsze będzie heca, bo mi choć trochę strącą, a tu syn idzie na medyka, a tu starość chwyta człowieka za poły. Proszę cię, idź spać, przerwał mu Wokulski. Pójść pójdę, odparł z gniewem służący. Ale u pana to taka służba, że gorzej niż w kryminale, nawet szpać nie można iść, kiedy się chce. Zabrał list i wyszedł.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, jest 10:00 i zaczynamy koncert życzeń w niedzielny w Radiu Pogoda. A właściwie to zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
12: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
13: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
12: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
14: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
12: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
15: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burze na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zaczynamy, proszę Państwa, już oficjalnie. Niedzielny koncert życzeń, czyli program wypełniony po brzegi. Tylko i wyłącznie dobrymi słowami, wzruszeniami, wyznaniami miłości i przyjaźni. To jest jedyne miejsce na świecie. Takie właśnie jak to. Jak dołączyć do naszego programu, proszę Państwa? Jak kto woli, można się zgłosić przez naszą stronę radiową. radiopogoda.pl. Tam jest formularz do wypełnienia, bardzo prosto. Przez telefon można się nagrać na sekretarkę, która ma na imię Basia. Moja przyjaciółka Basia. 22 444 4004. Albo maila. Piszcie do mnie na skrzynkę robert@radiopogoda.pl. A teraz uwierz w siebie, śpiewa Zdzisława Sośnicka.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do Joasi teraz. Panie Joasiu, Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda z życzeniami dla pani. Życzenia piękne, więc musi pani posłuchać. Asieńko, więc zaczyna się tak. Asieńko, życzymy ci dużo zdrówka. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity, wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu, uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu, namiętności. Żyj najpiękniej, jak umiesz, po swojemu. Spełniaj się. Życzę babcia Hela, Basia, Rita, Celina. Same dziewczyny przeczytałem.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Jaśka, ale tu miałaś urodziny, imieniny, czy co? Co to jest? Są z okazji czego?
2: Urodziny miałam, 62.
1: A Jezu, jak fajnie. Gonisz mnie, widzę.
2: Gonię.
1: Ale nie dogonisz.
2: Nie dogonisz.
1: Ale ładnie.
2: Goniny.
1: No to babcia, no to rozumiem. A Celinka, Rita to, i Basia, to kto to?
2: To jest moja szwagierka i Rita to jest właśnie od szwagierki, od córki dziecko.
1: A, na fafacz. No miło, że pomyślała
2: babcia
1: to.
2: Babcia ma 95 lat.
1: Ojej, babcia Hela.
2: Babcia Hela.
1: Ale wiek, ale cudnie. Jasiu, no to ja ci się podpisuję, niech się to wszystko ci spełni w życiu. Bądź po prostu zdrowa, szczęśliwa, już, no.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Pa, pa, pa. Pozdrawiamy. I coś pięknego zaśpiewamy wzruszonej pani Joasi na koniec. Teraz pewnie łezka poleciała, ale to ze szczęścia, proszę państwa. Są najpiękniejsze łzy na świecie. A śpiewa Irena Santor, Maleńki znak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: O, coś się u Basi nagrało.
3: Dzień dobry, kochany panie Robercie. Dawno pana nie męczyłam, ale chciałam prosić o przekazanie z życzeń mojemu doktorowi Mariuszowi ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Żyję już długo, ale tak ciepłego i dobrego lekarza spotkałam po raz pierwszy. Jesteśmy krajanami, bo ja bydgoszczanka. Będę bardzo wdzięczna za przekazanie tych życzeń. Tym bardziej, że miałam syna Mariusza i męża Roberta. Buziaczki. Halina z Wrocławia, papa.
2: Pani Halinko, myślę, że nie ma przypadków, że chyba musiała pani do mnie zadzwonić. Oczywiście pozdrawiamy pana doktora Mariusza ze szpitala we Wrocławiu. Pani mówiła, że pani miała Roberta syna i Mariusza męża, tak? To pani sobie wyobrazi, no podwrotnie, no nie ma znaczenia. I pan doktor też ma na imię Mariusz. Dzwoni pani do mnie, do Roberta, który ma na drugie Mariusz. Ale zbiegi okoliczności, w które nie wierzę do końca, że to są tylko i wyłącznie zbiegi okoliczności. No to trzymajmy się wszyscy cieplutko w zdrowiu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
4: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestaw.

0: pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Została ostatnia reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Jadzi zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Jadwigo.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A te życzenia zaczynają się od słowa jagódko. Mam czytać dalej?
2: Tak, proszę bardzo.
1: 24, to już niedługo, 24 września mijają okrągłe lata twojego życia.
2: No bardzo.
1: Więc składa te życzenia ten, który od 46 lat jest niepoprawny i kupuje więcej niż ty sobie życzysz. Ten, któremu dałaś 3 latorośle, a one następne kwiaty. Żyj 100 lat i jeden dzień dłużej dla tych, którzy ciebie kochają. Wyjaśnił się twój podpisał.
2: Wzruszyłam się. No. Dziękuję bardzo.
1: A jak ładnie, jak się cieszę, że odebrałaś, bo proszę, tak no. Pięknie piszecie do siebie. Tyle tej miłości jest jednak w nas, dookoła. Mimo, że spoglądając w media i nie pokazują nam jej, ale całe szczęście, że mamy taką platformę jak Radio Pogoda i możemy sobie się powzruszać wzajemnie. Naprawdę.
2: Uwielbiam słuchać i mój mąż ostatnio też polubił i pewnie dlatego
1: wpadł
2: na taki fantastyczny pomysł. Bardzo, bardzo mi miło, bardzo jestem zaskoczona i wzruszona.
1: No wiem. Sam bym był na twoim miejscu, Jadziu. Także Wiesiu, fajny facet ci się trafił. Fajni w ogóle jesteście, cudni. Kochana, no to 24 będę o was myślał.
2: Tak, a dzisiaj imprezka fantastyczna,
1: No dobrze.
2: Będziemy się świetnie bawić.
1: Okrągłe latka masz już.
2: No tak, bardzo okrągłe.
1: Też dajmy spokój, to nie ma znaczenia. Ucałuj Wiesia, my was serdecznie pozdrawiamy. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo, jeszcze raz do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa. Dziękuję bardzo. Albano i Romina Power zaśpiewają Sempre, Sempre.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na życzenia z mojego maila. Kto napisał dla kogo? To dla babci, ukochanej babci. Asia, Krzyś, Pawełek i Tomuś, pewnie wnuki. Ach, to stare jest. Nie szkodzi, że stare. Wakacje były, nie było jeszcze audycji. 27 sierpnia nasza kochana Basia, babunia i mama obchodziła swoje 88 urodziny. A że jest słuchaczką Radia Pogoda, chcemy jej złożyć jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. I dużo zdrowia i sił. A, to nie jest takie stare, to teraz, tylko że to było wakacje. Pozdrawiamy serdecznie pani Basieńko, kochana. 88, dwa bałwanki. No pięknie. Pozdrowiliśmy? Tak. No to dużo zdrówka życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
10: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
11: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
10: Na przykład?
11: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
10: O, ja bym chciała plac zabaw.
11: No to możesz na niego zagłosować.
10: Ja?
11: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
10: A gdzie się głosuje?
11: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
10: Głosujemy!
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czuć w sypialni, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusza, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno, wespół, uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny ciem druh i...

A kiedy rzucicie w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to przytyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść uspialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh, bo pojedynczo się dziewczynom nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz, więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, bysząc moc móc zmóc, i wespół w zespół, wespół.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Jest niedzielne, jeszcze przed południe, proszę Państwa. Godzinka za nami, 3 godziny przed nami. To szybko proszę wiadomości, teraz i prognozę pogody.
10: 10- i 11-latek poszukiwani uciekli ze środka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10- i 11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
12: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
10: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 25 stopni, w centrum około 20, a na północy około 17 stopni. Najwięcej słońca także na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, a na północy i na zachodzie dziś możliwe burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mamy niedzielny koncert życzeń. Rozpoczynamy kolejną godzinkę. Czeka na Państwa telefony. Moja Basia czeka. 22 444 40 04. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl i nasza strona radiopogoda.pl. W naszym radiu też czeka z pustymi formularzami, gotowymi do wypełnienia przez Państwa. A zaśpiewamy na początek tej godziny Seasons in the Sun, Terry Jacks. Jak to wszystko zagranicznie brzmi, ale czy znamy piosenkę?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Żona Edyta, proszę państwa, z Joanną, Magdaleną, Dominikiem, Krzyśkiem, Damianem, to chyba dzieci wasze, i wnuki jeszcze są, Stasiu i Franek. Drogi panie, 18 września, aż przedwczoraj, 60 z przodu skoczyła. Bardzo się cieszę i oni też się cieszą. Życzą ci, abyś zawsze miał czas na realizację swoich pasji. No, to mi się podoba. Jaką jest ogród? Szacunek. Też próbuję, ale tak mi dobrze nie wychodzi, pewnie jak tobie. Żebyś się cieszył każdą chwilą życia. Niech twoje życie będzie pełne miłości i spełnionych marzeń. Życzymy ci, aby każdy dzień był lepszy od poprzedniego. Drogi panie, żona Edyta z tej miłości do ciebie zapomniała napisać, jak masz na imię, ale kompletnie nie ma znaczenia. Życzenia to życzenia prosto serca do serca. Śpiewają czerwone gitary, jesień idzie przez park.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Marta do mnie napisała na robert@radiopogoda.pl. Co napisała? Życzenie dla mojego syna, panie Robercie. Syna, który słucha ze mną Radia Pogoda. No bardzo nam miło. I niezmiernie się ucieszy z życzeń. Kochany synku, z okazji twoich 12 urodzin życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci powody do uśmiechu. Wspaniałe przygody i ludzi, przy których zawsze będziesz mógł być sobą. Spełniaj swoje marzenia, rozwijaj swoje pasje. Ciekawe, jakie masz marzenia i pasje. I nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie. Pamiętaj, że możesz osiągnąć wszystko, czego naprawdę pragniesz. Jesteś moim największym szczęściem i najpiękniejszym prezentem od życia. 100 lat, mój kochany, życzy ci mama. Kochany synek, mama ma na imię Marta, a synek nie wiem, jak ma na imię, bo Martusia, pani Marta nie dopisała z tych emocji. Także młody człowieku, niech ci się wszystko spełni, co mamusia ci życzy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Uwaga, uwaga, dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Haniu.
2: Dzień
1: dobry, kochana. Przyszły życzenia dla pani. Co prawda wtedy miałem wakacje i nie mogłem tego przeczytać na antenie, ale bardzo zależy Dominikowi, twojemu wnukowi, który mówi, że jesteś jego ukochaną, najbardziej ukochaną babunią na świecie. W sierpniu miała pani urodzinki.
2: To miałam. Skończyłam 150 lat.
1: Boże, jak pięknie. Oj, no to pogratulować. Jest pani najlepsza, wyjątkowa na świecie i serdecznie i bardzo cię kocha Dominik i właśnie prosił, żebym ci przekazał te życzenia. Gratuluję wieku.
2: Dziękuję.

0: telefon od Dominika, tak?
1: Ja mam telefon od Dominika, dzwonię z Radia Pogoda, pani Haniu. Z koncertu życzeń, tu się przysyła życzenia dla kogoś, kogo się lubi, kocha i szanuje.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Jemu podziękować i pani dziękuję.
1: Ja mu podziękuję, a jak pani go będzie widzieć albo słyszeć, Dominika, to proszę powiedzieć, że dzwoniłem, dobrze? Dziękuję.
0: Robert Janowski, tak?
1: Tak, Robert Janowski.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia. No coś pięknego. O, kochana pani Haneczka. Pani Haneczka ma 95 lat, jak napisał Dominik. Ale już jest w takim wieku, że czasami już właśnie są takie zmiany. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia, prawda? Ważna jest po prostu emocja człowieka do człowieka. Albert Hammond, taką piosenkę dołączyłem. It never rains in Southern California. No ciekawe, czy tam nigdy nie pada.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Antoni do mnie napisał na moją skrzynkę robert@radiopogoda.pl następującą wiadomość. Panie Robercie, chciałbym na antenie Radia Pogoda życzyć udanego wyjazdu mojej mamie Natalii, która w końcu może odpocząć i w tym celu udała się w góry. Niech pogoda jej lekką będzie, żeby wróciła zadowolona. A czyli lubi chodzić po górach jesienią. To też pięknie. No, troszkę zazdroszczę. No dobrze, to życzymy wam odpoczynku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
10: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
9: Na przykład?
10: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
9: O, ja bym chciała plac zabaw.
10: No to możesz na niego zagłosować.
9: Ja?
10: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
9: A gdzie się głosuje?
10: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
9: Głosujemy!
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Już 12 i za chwilkę wiadomości, prognoza pogody, a potem przejdziemy do kolejnych Państwa próśb i życzeń.
14: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
15: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
14: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
16: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
14: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
17: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
14: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, tam do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północy do 17 stopni i tam możliwy porywisty wiatr, a także burze, te możliwe także na zachodzie kraju. Burzom może towarzyszyć słaby grad.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Od razu życzenia na początek tej godziny z mojego maila. Może tak zaczniemy. Panie Robercie, dla mojej żony Kasi, najlepszej żony od 35 lat, z okazji Dnia Doceniania Żony. Coś to muszę sprawdzić. Nie wiedziałem, że jest taki dzień. Bo ja, proszę pana, Dzień Doceniania Żony mam codziennie. Ale wybrnąłem z tego, co? Pan Tomasz z Wrocławia napisał. Dobra, a co to był za ślub? Może dołączamy piosenkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Raz, dwa, trzy. Dawaj.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, tutaj mam prośbę o życzenia dla pani Krysi i pana Michała. Od Ani, od córki. Pisze tak, pani Ania, 55 lat temu, dokładnie 18 września, to przedwczoraj jakby, tylko że 55 lat temu, Krystyna i Michał powiedzieli sobie tak. I przez te ponad pół wieku wspólnie stworzyliście coś najpiękniejszego, moi kochani rodzice. Dom pełen miłości, w którym wychowało się troje dzieci, dorastało 7 wnucząt. A teraz biega w nim 4 prawnucząt. Kochani rodzice i dziadkowie, bardzo wam dziękujemy za każdy dzień, za waszą mądrość, cierpliwość, miłość. W dniu waszych szmaragdowych godów życzymy wam przede wszystkim zdrowia, niegasnącej pogody ducha i kolejnych pięknych lat razem. Jesteście naszą dumą. Kochamy was najmocniej na świecie, wasze dzieci, wasze wnuki i wasze prawnuki. Chciałbym dostać takie życzenia kiedyś od swoich dzieci, prawnuków, wnuków. Piękne. Krystyna Giżowska zaśpiewa: przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela, ej ja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, coś na mojej sekretarce się pięknie nagrało. Basieńko, pokaż nam.
2: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda i pracownicy tego radia na czele z panem Robertem. Chciałbym pozdrowić moją przyjaciółkę Bogusię. To jest Bogusława, znajoma moja, stara. Kiedyś żeśmy zawsze rozmawiali i mieliśmy telefony, ale teraz już się przestarzały i nie mam żadnego połączenia. Władek z Gdańska, przepraszam.
1: No właśnie, najważniejsze na końcu padło, że Władek z Gdańska szuka Bogusi, Bogusławy, z którą się przyjaźnił wiele, wiele lat temu, nawet chyba pewnie kilkadziesiąt. No pani Bogusia, jak pani kojarzy takiego kogoś, to jeśli pani nam odezwie, to mamy telefon, może połączymy was i się spotkacie po latach. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: pocieszyć.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk. Trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Reklama.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękny weekend, piękny, wzruszający.

0: przynajmniej dwa razy chusteczki ktoś wyciągał i ocierał łzy szczęścia. Więc dziękuję bardzo. Po 14 moje najpiękniejsze melodie serdecznie zapraszam w imieniu Asi Kruk, która będzie rozmawiała z kimś, z jakimś członkiem naszego klubu Pogodnych Ludzi. Będziecie słuchać państwo wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii. Troszkę porozmawiam z jego życiu. A my za tydzień, prawda? I w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 koncert życzeń w Radiu Pogoda. Serdecznie państwu dziękuję za ten wspólny weekend. Robert Janowski. Do usłyszenia.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
6: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Została ostatnia reklama.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawet infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.

0: łóżko, tam mi dupki spojrzeć.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
4: To ja go wymyśliłem.
3: Nie.
4: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
3: A w tym roku?
4: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
3: Każdy może głosować?
4: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
3: No to super, głosujmy!
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
10: Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później moje najpiękniejsze melodie.
11: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix Skoków Narciarskich.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
13: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
11: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.

0: Pogoda.
1: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie na siebie. W pozostałej części kraju także sporo chmur. Natomiast najpogodniej dziś na Podkarpaciu. Tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum do 20. Na północy najchłodniej do 17.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Mamy dzisiaj sytuację wyjątkową w Radiu Pogoda i w moich najpiękniejszych melodiach. Naprawdę uśmieją się Państwo, albo się to Państwu spodoba, albo mieli Państwo w życiu podobne sytuacje. Ja uważam, że nie ma przypadków, a jednak przypadki krążą po ludziach. Wyjątkowym gościem w Radiu Pogoda, dzisiaj widzimy się na żywo, siedzimy face to face, jest pani Małgorzata, z którą poznałyśmy się jakiś czas temu. Ale właściwie nie znałyśmy się też do dzisiaj, do tej osobistej rozmowy. Historia jest niesamowita. Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Proszę opowiedzieć historię, jak my się poznałyśmy. Chcę to usłyszeć z pani ust.
2: To było tak, tego roku w kwietniu pojechałam na rejs z moim tatą, z jego ekipą. Zaczynaliśmy na Malcie i płynęliśmy na Sycylię. No i tam pewnego dnia rozmowa jest, jakaś kopara pracuje w radiu. Ja tak sobie myślę, tam zaczęłam się interesować, o co chodzi i się pytam, nie, a w którym radiu? Może i tak palnęłam, w Radiu Pogoda może? A mówię, tak. Ja taka zagwozdka, no przecież cały czas słucham tego radia. No i się pytam, a jak ma na imię? A może Asia Kruk? A mówię, no tak, matko boska, jak to możliwe, taki zbieg okoliczności, to jest coś niemożliwego.
1: Za chwileczkę dotrzemy do tego też, pani Małgorzato, ale to państwu muszę wyjaśnić, tak, rzeczywiście moi najbliżsi przyjaciele, pewne grono, nazywają mnie Koparka, mam taki pseudonim, już nie będę wyjaśniać dlaczego, ale rzeczywiście czasami człowiek może się zastanawiać, jak ta Aśka ma na imię, no bo skoro Koparka, Koparka, Koparka, no to jak ona ma na imię. W każdym razie od słowa do słowa, od telefonu do telefonu z panią Małgosią się zakumplowałyśmy i w pewnym momencie pani Małgosia dzwoni i mówi: jestem w Polsce, chcę wystąpić w moich najpiękniejszych melodiach, bo w międzyczasie zapisała się pani też do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Zgadza się.
1: No więc ja mówię, że zapraszam i za chwileczkę zaczniemy rozmawiać właśnie o pani Małgorzaty najpiękniejszych melodiach. A dlaczego pani Małgorzata jest na co dzień poza Polską, to jeszcze wyjdzie w dzisiejszej rozmowie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi spotykają się ze mną, czy telefonicznie, a czasami, jak dzisiaj, pani Małgosia osobiście, żeby opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach. 6 piosenek sobie pani Małgorzata, pani wybrała. Umówiłem się z nią na 9:00, śpiewał Eugeniusz Bodo i za chwilę też zaśpiewa w Radiu Pogoda specjalnie dla pani. Skąd ten wybór?
2: Ta piosenka jest z czasów przed II wojny światowej. I to mi się bardzo mocno kojarzy i łączy z moimi dziadkami, szczególnie z dziadkiem, który zmarł 12 lat temu, więc o wiele więcej mam z nich wspomnień niż z babcią, która już od 2002 rok, kiedy zmarła. No ale dziadzia żył 98,5 roku.
1: Och.
2: I tak, urodził się w 16 roku, więc jak ta piosenka powstała, to był młodzieńcem. Ja czasem też tak myślę sobie, że może za późno się trochę urodziłam, bo tak czuję do tej piosenki. Tak mi w duszy gra, dosłownie. Tak jakby przenosi mnie w tamte czasy, w to dwudziestolecie międzywojenne również. I ta muzyka ze starych lat to jest coś po prostu wspaniałego. A jako, że łączy mnie to emocjami z dziadkiem, to jest coś głębokiego, co łączy mnie z tym utworem.
1: To piękne, co pani mówi. To jest taki kawałek obecności dziadka. Myślę, że nie jest pani jedyna, która myśli właśnie o najpiękniejszych melodiach w taki sposób. Umówiłem się z nią na 9:00. Różne są wykonania tej piosenki. W Radiu Pogoda przeważnie Zbigniew Kurtycz, ale tym razem dla pani Eugeniusz Bodo. Proszę bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej

0: i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda dzisiaj pani Małgorzata, która na chwilę wpadła do Polski i znalazła czas, żeby się spotkać z nami, ze mną właściwie i dzisiaj z państwem także osobiście w moich najpiękniejszych melodiach na co dzień. Gdzie pani mieszka, pani Małgorzato?
2: Na co dzień mieszkam za kołem podbiegunowym w Tromsø na dalekiej północy Norwegii.
1: Czy państwo to słyszą? Co się tam dzieje w tym Tromsø? Jeszcze dzisiaj będziemy mówić, a za chwilę wracamy do rozmowy o pani Małgorzaty najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. A propos żeglarstwa, padły takie wyrażenia jak rejs, żeglarstwo. Już kilka razy podczas dzisiejszego programu wywiadu z panią Małgorzatą, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Jeśli chodzi o żeglarstwo, to warto czasem zawinąć do portu. Będą czerwone gitary już za chwilę i 10 w skali Beauforta. To żeglarstwo to jest ważna część pani życia?
2: Bardzo, bardzo. Sięga tak za zamierzchłych czasów. Moje pierwsze wspomnienia związane są z Mazurami.
1: Ale to tutaj przywołujemy też tatusia, który tak się składa, jest moim przyjacielem.
2: Jak najbardziej.
1: Pozdrawiamy Janusza.
2: Bardzo pozdrawiam taty, tak. Bo pierwszy raz na Mazurach byłam jak miałam roczek.
1: Och, pięknie.
2: Jeszcze ledwo co chodziłam, a już zaczynałam słuchać szant. No i co roku jeździliśmy na wakacje, jak była mała, na Mazury. Mhm. No mam tyle pięknych wspomnień, tych najwcześniejszych, i to wszystko właśnie związane z tatą, dzięki niemu, bo on jest żeglarzem, dzięki niemu te Mazury, w co bardzo wsiąkłam.
1: Ale fajne jest to też, że oboje jesteście już teraz dorośli, no lata mijają, tato no w słusznym męskim wieku, już tam nie będziemy wypominać, pani przed 40 i robicie to nadal razem.
2: Dokładnie.
1: Super,
2: była długa przerwa, ale właśnie w tym roku ten rejs, mój pierwszy morski właściwie, bo wcześniej tylko Mazury, to była wspaniała przygoda.
1: No i dzięki temu się poznałyśmy i tym bardziej się cieszę. Jejku, 10 w skali Beauforta, czyli żeby nie bujało, czerwone gitary już teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A my tutaj się dzisiaj spotykamy z panią Małgorzatą. Na koniec pani Małgorzata zostawiła sobie moją ulubioną piosenkę. Zaraz mi to pani powie, dlaczego pani wybrała tę piosenkę. Ja ją naprawdę uwielbiam i bardzo mocno trafia do mojego serca. I z każdym rokiem, im jestem starsza, trafia głębiej. Wojciech Młynarski, Jeszcze w zielone gramy, pani Małgorzato.
2: Ja też właśnie z tym moim wiekiem. Wiadomo, już znałem wcześniej tą piosenkę, ale teraz, zwłaszcza w tym roku, to jeszcze bardziej mnie chwyta za serce. Jako, że wszystkie osoby, które wymieniłam, jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. I mój dziadzia do samego końca jakieś gimnastykę robił, ćwiczenia. Nigdy nie przestał robić czegoś.
1: No.
2: Ten Jamajczyk w Anglii, on takie samo zaparcie, to jest... Nigdy nie wiedziałam, żeby się poddawał. I mój tata już tyle lat i tyle żegluje. I moja mama to jest też osoba niesamowicie inspirująca, którą bardzo kocham. Ogródek zawsze duży mieliśmy i ten ogródek teraz już właściwie sama prawie, że nim się opiekuje, a jest tak niesamowicie utrzymany. No, jeszcze w to zielone gramy, tak?
1: No dobrze, pani Małgorzato, oby to trwało jak najdłużej i mam nadzieję, że jak się tam spotkamy kiedyś w przyszłości, to my sobie zaśpiewamy to. Tak. Jeszcze w zielone gramy i różne inne piosenki. Dobrze, pani Małgorzato?
2: Dobrze, jasne.
1: Świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani jest inspirującą osobą niezwykle. Mam nadzieję, jestem przekonana, że państwo z przyjemnością posłuchali o przygodach pani Małgorzaty i jej wyborów muzycznych. I ja jeszcze na koniec chciałam przypomnieć, że gdyby państwo chcieli osobiście się spotkać twarzą w twarz, czy w studiu Radia Pogoda, czy gdzieś w jakimś miłym miejscu, to ja podejdę z mikrofonem. Mam takim, z którym mogę wyjść. No w każdym razie te rozmowy twarzą w twarz są ważne. A jeżeli państwo chcą przez telefon, to zapraszam 22 444 4004. To jest numer telefonu do Radia Pogoda. Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Ja bardzo dziękuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
18: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną. jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które

0: Radio Pogoda. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilo. Program z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
15: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
15: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
15: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne.
15: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Reklama. Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi zagrożona.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
18: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
19: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
18: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
19: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
18: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
16: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
20: Radio Pogoda.
17: Pogoda.
16: Do 17 stopni dziś na północy, do 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu najpogodniej, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na północy i na północnym zachodzie dziś możliwe jeszcze burze i bardzo silny wiatr.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
17: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
19: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
18: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
20: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz. Teraz będzie tak samo.
18: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
17: Radio Pogoda. Pogoda.
18: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Została ostatnia reklama.
22: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
23: No wiem.
22: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
23: Ej, to już przesada.
22: No co, tego poziomu nie da się przebić.
24: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
25: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
3: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochania.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
12: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Reklama.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
21: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
22: Co jest grane w Trójmieście?
21: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
23: Dzień dobry.
21: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
23: Nawet 6.
21: Nawet więcej. Właśnie.
0: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, no, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no jakby, no, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
2: To ja gratuluję pani.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
0: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu na początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa, natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje, za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
2: No tak, czyli, bo budynek z zewnątrz bardzo
0: piękny,
2: okazały, piękny, pięknie oświetlony zawsze na każde święta, prawda? Ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
0: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu, dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
2: Nie do poznania. Tak. To jaki macie państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
0: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, No to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych. Czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle
2: uruchomić.
0: Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą. Jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak żyrafy z tyłu.
2: Trening, znaczy, czy tak. Nie mistrza, nie?
0: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że no nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Że wentylacja jest też mocno kłopotliwa. Więc to naprawdę wszystko.
22: Co jest grane w Trójmieście?
2: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. No tak, XXI wiek. Tak. Już by się chciało, prawda?
0: Żeby, tak, bardzo.
2: Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
0: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
2: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
0: Tak, to znaczy robimy to cały czas i właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową, właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
22: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
5: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
6: No lipa, lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
1: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro Drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
19: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
1: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
22: Tydzień w Trójmieście.
1: W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
23: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
1: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał sąd rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
24: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka. Oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
1: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
21: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
21: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
22: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
21: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą. Właśnie to może tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby
2: zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, żeby tak, no to jest były ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
0: dzieciach? To jest ta podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby no, pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne, bardzo.
2: No właśnie. I jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
0: No myślę, że tutaj tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o temacie mocno wojennym, czyli o temacie kryzysu, temacie rozstania, temacie przejścia, podróży, ucieczki, zagrożeniu, więc naprawdę jak na teatr i na w ogóle takich bardzo młodych ludzi, szczególnie w kontekście, w którym jesteśmy politycznym mocno, no jest to duże wyzwanie i mocno się z tym zmagaliśmy z dwóch poziomów. Oczywiście jakby sprzedaży, dostępności i tłumaczenia, dlaczego na ten spektakl przyjść dzisiaj, kiedy jesteśmy dosyć mocno też już obciążeni tematem wszyscy, dlaczego przyprowadzić młodzież. Natomiast też bardzo wykonaliśmy jakąś gigantyczną pracę, przygotowując się sami na różnych poziomach. I aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którym jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
2: nie unikacie
0: świecie
2: trudnych tematów
0: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spójrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no, myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
2: Bardzo ciekawe wyzwania. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
0: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia, już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
2: Dokładnie.
0: Myślę, że to jest ten moment, tak.
2: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
0: Ja myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, co, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny. Natomiast bardzo często jest taki tak, że pojawiają się te dzieci i to są właśnie nasi widzowie. Jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować. I myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli taki dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakl bardzo mocno oparty też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowy, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
2: Tak.
0: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami, to myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu. No,
2: ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
0: Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
20: Audycja poradnicza.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
22: Co jest grane w Trójmieście?
2: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
0: Tapczanie, tak. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. na początku często swojej kariery. Mhm. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie, będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich, nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości. I to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik. I to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany. Nawet zobaczę, czy nawet nie więcej. Chyba już, nie 10 nawet, podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. Tak. A teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
2: Świetnie.
0: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już piąty rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
2: Fajnie.
0: I powstają takie trzy szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to też trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
8: Zgadza się, bardzo mi miło.
2: Edyta Stańczyk z tej strony.
22: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
2: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają.

0: widownię układać, wynurzać sceny.
1: No ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie powiedziałabym wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
0: To znaczy ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przechodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
0: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczanie, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie mieli różne trudności.
1: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
0: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
0: No tak, oczywiście. Nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz w świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę. córkę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli,

0: zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. Stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego, czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, nie, znaczy żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy no tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, bardzo
0: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
0: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, a naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
0: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
0: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
0: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
0: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
0: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
0: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. niezależnie. Oni, każda ma swojego reżysera, ale wszyscy, jakie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
0: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada i my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce i w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
0: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
2: Audycja rozrywkowa.
3: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
4: Dzień dobry, dodzwoniłam się.
3: Udało się, tak?
4: Udało się, tak.
3: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach, bo
4: zobaczymy.
3: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
4: Okej. Okay.
3: Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
4: Postaram się.
3: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
4: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
3: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim historią, tak, czy po prostu mieszka... łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
4: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
3: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki.
4: Różnie to bywa.
3: No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
4: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że że tego budynku po prostu tutaj nie było.
3: Tak,
4: wczoraj.
3: To też prawda.
4: Tak,
3: no dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga.
4: O Boże, dobrze.
3: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
4: Druga odpowiedź.
3: Tak, druga odpowiedź. Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
4: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
1: No oczywiście.
4: Bardzo smaczny.
1: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. W ogóle lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się, bez bicia.
4: Najlepszy.
1: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak tak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
4: Porozumienia sierpniowe, tego jestem
1: no
4: pewna.
1: Tak, zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można by było wykluczyć.
4: Dokładnie. Tak,
1: tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte. Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333 1410 czy 1525?
4: No jak Grunwald to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
1: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
4: ale
1: odpowiedź.
4: Trafiłam.
1: Tak,
4: ale
1: dobra,
4: trafiłam.
1: Dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
4: I tego nie wiedziałam.
1: No to można się...
4: Właśnie to dlatego.
1: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
4: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
1: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
4: Dobra.
1: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
4: Podobnie.
1: No znakomicie.
4: Dziękuję.
1: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
4: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
1: Nie byłam. Więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
4: Dziękuję pięknie.
1: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
4: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
1: Nie będziemy reklamować. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam w takim razie.
4: Dziękuję, nic niedobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
5: Ciekawe Trójmiasto.
3: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
3: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
6: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
3: Jakie one są?
6: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
1: To jeśli chodzi o oferty.
6: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy, edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. Wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia, współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie, a tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
1: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje. Czyli...
6: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
1: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
6: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
1: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
6: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne. Staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
1: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
6: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
1: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
6: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
1: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może... No, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
6: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Tworzyliśmy serię wykładów, takich nauczających o siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów. Już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym. Więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada. Coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
6: Mi również, dziękuję bardzo.
1: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkałem w tym studiu.
6: Jak najbardziej.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
9: Audycja poradnicza.
11: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
10: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
12: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
10: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
9: Audycja poradnicza.
10: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
13: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
14: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
13: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
14: Tak.
13: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
14: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
13: Śliczne są te białe, prawda?
14: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
13: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
14: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
13: Paulina Łys.
10: Dynia Panią inspiruje, tak, lubi Pani robić różne rzeczy, tak, z dyni.
15: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe, bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
13: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
15: Oczywiście, też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe. No i logistyka.
13: Dynie wszelakie. Od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary. Od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można no, sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką? Czy tylko środek tak, się
15: nie,
13: nadaje?
15: Nie, jak najbardziej już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać. To jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść pestkę, to można też zjeść miąższ.
13: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
15: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
13: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
15: Tak, ponieważ... No, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
13: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
15: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
13: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
15: Ketchup dyniowy, możemy robić dżemy dyniowe, możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie, też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
13: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
15: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
7: Audycja poradnicza.
8: Ciekawe Trójmiasto.
13: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
15: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
13: To były pola najpierw.
15: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
13: Cała gama, różne kształty,
15: tak,
13: różne wielkości.
15: Byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, Bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni. Nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy to ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią: jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
13: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
15: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
13: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
15: Przede wszystkim.
16: Kolejne.
15: Dokładnie, jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
13: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. No to jest niesamowite, naprawdę.
15: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią: Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
13: Tak, dla ozdoby?
16: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby. Dla spędzenia czasu to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
13: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
16: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
13: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
16: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
7: Audycja poradnicza.
10: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
8: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wiciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy. Wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
17: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
10: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
18: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
10: Mówiła Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego, działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, poszukuje nowych, honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
8: Tym żyje Trójmiasto.
10: Gdyńska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem Kormil, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
19: Czas pokazał, że no, nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
20: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, dwóch było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu. Dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
21: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
20: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
8: Tydzień w Trójmieście.
10: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
8: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
22: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako The Sikh Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Werteb, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
10: Tak, to było Dariusz Skibiński to zainicjował, prawda?
22: Tak, właśnie, dokładnie Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
10: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
22: Tak, mamy bardzo szeroki...
10: I w przeciągu roku można was śledzić, te wasze działania. Jesteście otwarci na...
22: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z... Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
10: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
22: nie, to
10: czy
22: nie
10: raczej
22: jest teatr.
10: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
22: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim stowarzyszeniu zapobiegania patologiom społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatrak był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka
10: sporo
22: miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
8: Ciekawe Trójmiasto.
10: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
22: Kłaniam się
10: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
22: Witam jeszcze raz.
10: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
22: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem, natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce, więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
10: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
22: Tak, oczywiście.
10: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
22: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
10: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
22: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich, sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
10: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
22: Dziękuję bardzo.
0: Czas wolny w Trójmieście.
10: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna. plastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
1: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
10: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
1: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
10: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
1: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
10: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
9: Audycja rozrywkowa.
10: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry, witam pani Małgosiu.
5: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat Państwo zadzwonili.
10: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia, to wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle Państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy no rzadziej taką okazję, żeby się z Państwem usłyszeć. Więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
5: Nie, ale nie tak, nie tak i nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, aha, więc my już możemy tylko się cieszyć, że...

0: Rozumiem, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
1: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się.
0: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu-gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
1: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
0: To nawet
1: ale mam
0: lepiej.
1: Nadzieję, że się sprawdzi.
0: To lepiej, bo pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak,
1: tak
0: będzie.
1: Niespodzianka.
0: Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece? Teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże. Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
1: Cóż, to nie zna z najstarej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
0: Tylko?
1: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
0: Tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo. Pierwsze koty za płot. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność w Gdańsku jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck. To taka znana gdańska historia.
1: Ale to Paweł Beneke.
0: Paweł Beneke, tak, oczywiście. Paweł Beneke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie pani jak burza, pani Małgosiu.
1: To są takie, no dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związani.
0: To dobrze, cieszę się, że pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że pani ma inną opinię.
1: Na razie.
0: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie nie wiem, czy pani będzie wiedziała, bo pani pewnie nie w tym wieku. Nie. Na Morenie, teraz... w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może pani słyszała.
1: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
0: No też, no mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna skucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
1: No, tutaj prosta odpowiedź, trzy.
0: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
1: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
0: Jasne. Brawo, pani Małgosiu. Otóż 4 na 5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
1: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Panie... Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
0: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu, dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
3: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
4: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie.

0: A przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy. Natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
0: Oczywiście. To jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
0: A zupełnie, zupełnie. No bo,
1: odważna.
0: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś. I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
0: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
0: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
0: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
0: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
0: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im i jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
0: Tak jest,
1: nie?
0: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Już jest dużo?
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Żabę jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
0: Mm-hmm. Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
1: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
3: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji kwiatostwa. My same kwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
3: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy kiedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. Ja mam takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
3: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę wspólnie, zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może biec do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
3: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
1: Grupa wsparcia.
3: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
3: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
3: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórka krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
4: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultrakrew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
3: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultra Krwi.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, Go Krew?
3: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
3: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
1: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
3: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to cel, nie wiem, 100 kilometrów, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
1: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
3: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionków się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet tu nie chodzi o dystansę ultra, ale w ogóle
1: uprawia sport,
3: tym celem teraz też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
1: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
3: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na Ultra Krwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w wózce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście poszedł po kolana w wodzie.
1: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
3: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
1: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto wszelkie, zawsze zrobić.
3: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami między zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
1: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
3: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, a sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
1: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
3: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa. W związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
1: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
4: Zdrowe Trójmiasto.
1: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Zaproszę Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i nowej wystawy oraz o muzealnym Oskarze dla Gdańskiego Muzeum. Edyta Stańczyk, w studiu jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
8: Co jest grane w Trójmieście?
9: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy, więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski. Każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora. Więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej Państwo odwiedzacie, ale jest też na przykład wielka 17-hektarowa zabytkowa twierdza Wisłoujścia, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
7: Więc też tam pięknie mamy... restaurowana przez lata, nie?
9: Tak, no i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłoujście. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłoujście, mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak, oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
7: Dokładnie.
9: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
7: Świadomość i pieniądze.
9: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i to jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
7: Dla mieszkańców.
9: Dla pani, dla pana, tak, którzy tak. nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii, to znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze. Ale ta wystawa, jeżeli Państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć, bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest to ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia i w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać. Czyli jakby to nie jest tylko muzeum jednego dnia. Nie chcemy tego w ten sposób opowiadać. Chcemy też pokazać, że dla wielu z tych ludzi, i to jest coś, czego my dzisiaj możemy nie rozumieć, bycie po prostu Polakiem w tamtych czasach wymagało odwagi. Że każda, nawet taka codzienna, trywialna czynność dla nich miała zupełnie inne znaczenie. Dla nas dzisiaj to nie jest takie oczywiste.
7: Nie nowe miejsce trochę, pokazane może zupełnie inaczej, więc nakłaniamy, bo za każdym człowiekiem kryje się jakaś ciekawa historia.
9: No tak, to jest muzeum, które też bardzo dużo zmienia, bo jak będziecie Państwo przyjedziecie albo przyjechaliście w tym roku do Twierdzy Wisłoujście, to ono już za rok albo za dwa lata będzie wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, tak?
7: Dokładnie.
9: No bo dostaliśmy duże dofinansowanie w ramach programu Phoenix, to też są środki unijne. No więc tam zamierzamy zrobić dużo takich quality of life improvements, jakbyśmy powiedzieli w dzisiejszym żargonie, czyli zmieni się troszeczkę sceneria, zmieni się otoczenie na plus, bo cały czas myślimy o tym, że to jest obiekt odwiedzany przez państwa, ale będzie też nowy budynek z nową wystawą stałą, opowiadającym o dziejach Twierdzy Wisłoujście, dlaczego ona była taka ważna. I to też troszeczkę nieprzypadkowo, część tych działań będzie realizowana w przyszłym roku. Dlaczego? 400-lecie bitwy pod Oliwą, czyli tej bitwy, w której daliśmy łupnia Szwedom w bitwie morskiej. Fakt trochę fuksem, ale nieważne, to się nie liczy. Natomiast faktycznie to nie była bitwa pod Oliwą, bo to jest troszeczkę mit polskiej historiografii. To była bitwa pod Ujściem. Czyli bitwa pod Wisłoujściem. A dlaczego? Bo w Wisłoujściu stacjonowała flota królewska. Czyli okręty wyszły w szyku bojowym spod twierdzy i pod tą twierdzą stoczyły bitwę. Nie pod Oliwą. To jest troszeczkę kolejny mit polskiej historiografii, więc będzie nowa wystawa stała. Nie zdradzamy jeszcze części rzeczy, ale na pewno zmieni się krajobraz i otoczenie. Chociaż nie, już mogę to zdradzić i powiedzieć, bo szef...
7: Pozwolił.
9: Szef sam to napisał na Facebooku parę lat temu. Będzie też nowy hełm wieży twierdzy Wisłoście. Czyli coś, co do czasów II wojny światowej cieszyło oko. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale twierdza Wisłoujście historycznie miała takich hełmów wieży aż 3. O pierwszym to tylko wiemy z obrazów i z dokumentów, że był, został rozebrany gdzieś około chyba początków XVII wieku. Potem wprowadzono drugi, taki bardziej ozdobny, jak zwykle bogate, zasobne miasto, no to i wieża będzie ładniejsza, tak? Mm-hmm. Bo pokazujemy w ten sposób, że tutaj u nas to się pieniądz po prostu leje, tak?
7: Tak.
9: A takim było przecież no, jedno z najbogatszych miast II Rzeczypospolitej, gdzie po prostu handel i pieniądz, no ręka w rękę można powiedzieć szły, a nawet płynęły razem wodą. I o tym drugim hełmie wiemy dlatego, że kiedy go rozbierano, to została sporządzona dokumentacja techniczna, jak ten hełm wyglądał.
7: Na szczęście, tak. Nie?
9: Na tutaj szczęście.
7: Nasze teraz.
9: Dokładnie. No i potem na jego miejscu wybudowano trzeci hełm wieży, który możecie państwo znaleźć już na dwudziestowiecznych fotografiach. I to jest już taki typowo stożkowy, taki prosty hełm. Można tam jeszcze zobaczyć zegar. No już tarczy zegara do tej wieży przywracać nie będziemy. Ona zresztą nieszczęśliwie dostała trochę rykoszetem podczas II wojny światowej, bo legenda jest taka, że Sowieci po prostu na mapach i planach niemieckich Gdańska dostrzegli napis Festung, zobaczyli, że to jest twierdza. Nawet jeżeli ten obiekt był już zdemilitaryzowany po I wojnie światowej w 1918 roku i mieszkali tam już tylko cywile, to po prostu prewencyjnie został zbombardowany. Obrywało się wieży. Dlaczego? Bo to jest też miejsce i punkt dobry dla snajperów. Trzeba było tę wieżę po zakończeniu II wojny światowej też odbudować. Ale czy o tym, czy ona ma jakieś średniowieczne fundamenty, czy ona nie została przypadkiem odbudowana gdzieś od nowa w XVI wieku, potem uszkodzona właśnie tym zębem czasu II wojny światowej, gdzieś ta nam się opowieść o tych oddziałach cały czas gdzieś przewija, ta II wojna światowa, to na pewno te historie opowiedzą państwu cegły, a my też takie badania prowadzimy od czasu do czasu, gdzieś coś wycieknie, jakiś, że tak powiem, naukowy jakiś showcase, jakieś naukowe twierdzenie, albo jest taką ciekawostką, tak? Dla nas ono burzy troszeczkę postrzeganie tego obiektu. To jest właściwie fascynujące w pracy muzealnika i w ogóle pracy w muzeum, że zawsze każdego dnia można sobie tutaj jakiś światopogląd zrewidować, dowiedzieć się czegoś nowego. Chodzimy wokół jednej ściany, w ogóle nie postrzegamy, że ona jest w jakiś sposób ciekawa. Aż przyjdzie na przykład pani doktor habilitowana Katarzyna Darecka, spojrzy na te cegły i powie, ale tutaj coś jest nie tak, bo tutaj było jakieś zamurowane przejście, wejście i nagle w ogóle człowiekowi zaczynają inaczej te wszystkie zwoje mózgowe pracować.
7: No, to na pewno jest fascynujące. Znaczy, z jednej strony to ciągłe odkrywanie, nie?
9: No.
7: Że niekoniecznie coś jest takie, jakie się wydaje, ale z drugiej strony to, że są te fundusze, że można je pozyskiwać i można ciągle też coś tam w tej przestrzeni restaurować, zmieniać. Pięknie, no to fajne rzeczy nam się tutaj zapowiadają.
8: Co jest grane w Trójmieście?
7: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych. Propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
9: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych. Możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy. Możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
7: Mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
9: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
7: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca i powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
9: No właśnie tutaj już wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch, jest wydawana publikacja naukowa, poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa przy morze, były Siedlce. Będzie wydane tom o historii Oruni, traktu świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
7: No proszę.
9: Tak. Tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy. Muzeum Gdańska to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13 miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę. Zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak w cudzysłowie, jak jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy. Odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska.
7: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
7: Okres jesienny, no to oczywiście taki czas, kiedy a to przeziębienia, a to jakieś poważne choroby, a to gardła, a to uszu. I w naszym radiowym poradniku dzisiaj my trochę o tym powiemy, a to za sprawą mojego gościa, otolaryngologa, doktora Pawła Lemskiego. Edyta Stańczyk, witam serdecznie.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Zaczyna się ten sezon i zaczyna się katar. Jak to jest? Czy my możemy w ogóle powiedzieć, że klimat, w którym my tutaj żyjemy, nie? Czyli ta wilgotność, duża, te wiatry, to one się w jakikolwiek sposób przekładają na to, że my tutaj częściej chorujemy, na przykład w Trójmieście. Są jakieś statystyki? Ktoś na to zwrócił uwagę, czy niekoniecznie?
10: Niezaprzeczalnym faktem, pani redaktor, jest to, że żyjemy w przepięknym mieście. Natomiast rzeczywiście klimat trójmiejski jest trudny, jest trudniejszy niż w innych miejscach w kraju. Natomiast musimy pamiętać o tym, że on może predysponować do częstszych infekcji, natomiast nie jest bezpośrednio czynnikiem sprawczym tych infekcji. Wahania temperatur, którymi cechuje się trójmiejski klimat, częste opady deszczu, wiatry, mogą pogarszać stan błąd śluzowych, górnych dróg oddechowych, natomiast samo w sobie nie powoduje to infekcji. Infekcję powoduje kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi.
7: Kiedy my powinniśmy się udać po poradę do laryngologa, otolaryngologa? Bo tak, zaczną się zaraz katary, alergie jesienne, tak? Co powinno nas, dorosłych, samych w sobie zaniepokoić, a być może rodziców dzieci? Bo z tym chyba jest większy problem, czy nie?
10: Zdecydowanie w sezonie jesienno-zimowym chorujemy wszyscy częściej, natomiast największą częścią pacjentów są pacjenci dziecięcy, grupa dziecięca. Zdecydowanie. I tutaj musimy pamiętać o tym, że większość infekcji górnych dróg oddechowych ma charakter wirusowy. Są to infekcje z tendencją do samowyleczenia, samoograniczania się, gdzie zwykłe leczenie zachowawcze pod tytułem lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, syrop na kaszel, krople do nosa wystarczy. Natomiast część infekcji rzeczywiście może przekształcić się w infekcje bakteryjne. Wtedy powinniśmy zdecydowanie skonsultować się z lekarzem. Kolejna rzecz, jeżeli infekcja ma przebieg nietypowy, przebiega ciężko, z wysoką gorączką, ze znacznym osłabieniem, bądź są inne objawy, które nigdy wcześniej u danego pacjenta nie występowały, no wtedy jest to sygnał alarmowy i należy skontaktować się z lekarzem.
7: Czyli to już jest wtedy ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że może to już nie wirusy, a bakteria.
10: Dokładnie.
7: Dokładnie. I wtedy towarzyszy temu ta wyższa temperatura.
10: Oczywiście, bądź też infekcja wirusowa o ciężkim przebiegu. Takie też wymagają konsultacji z lekarzem.
7: Często też jest tak, że dzieci chodzą z otwartą buzią, śpią z otwartą buzią, chrapią po nocach i rodzic mówi, no nie wiem, ma taką alergię, nie? na taką alergię albo tam częsty katar u niego występuje. Czy może warto zwrócić uwagę na coś jeszcze, na coś więcej?
10: Bardzo, bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Tutaj zmierzamy nieuchronnie w kierunku tak zwanego trzeciego migdała, czyli migdałka gardłowego. I tutaj właśnie, jeżeli dziecko ma takie objawy, o których pani redaktor powiedziała, należy udać się do specjalisty otolaryngologa w celu potwierdzenia bądź też wykluczenia tej choroby, czyli przerostu migdałka gardłowego. Alergia może dawać podobne objawy, natomiast tutaj zwykle obserwujemy sezonowość. Trzeci migdał, przerost trzeciego migdała nie jest chorobą sezonową, tylko jest chorobą przewlekłą. I te objawy będą stałe.
7: Czyli to jest tak, że, bo rodzic mówi często, tu się powiększył, tu się zmniejszył, tu się powiększył, tu się zmniejszył. Laryngolog kazał obserwować. Ale jeśli ten trzeci migdał nam bardzo doskwiera, no właśnie, co się musi zadziać, żebyśmy jako rodzice uznali, że to już nie jest kwestia jakaś taka, nie wiem, chociażby powodowana alergią, nie? Że on się powiększy, tylko że już być może warto tutaj coś więcej zrobić.
10: Jeżeli dziecko boryka się z problemem upośledzenia oddychania przez nos, boryka się z oddychaniem przez usta, ten tor oddechowy jest nieprawidłowy, nos właściwie jest wyłączony, obserwuje mu dziecka niedosłuch, dziecko choruje na uszy tak zwane, czyli ma nawracające ostre zapalenie ucha środkowego, wtedy powinna nam się zapalić lampka, wtedy zdecydowanie należy pomyśleć o przeroście trzeciego migdała i udać się do specjalisty.
7: U małych dzieci jeszcze mowa się nie rozwija, nie? Chyba.
10: Dokładnie, bardzo ważny temat, zdecydowanie. Opóźniony rozwój mowy jest też jednym z objawów przerostu migdałka gardłowego.
7: Dokładnie. I wtedy jest konsultacja i wtedy to lekarz decyduje o tym, czy zabieg, czy nie.
10: Czy leczenie farmakologiczne.
7: I farmakologiczne. A co jeszcze poza tym powiększonym trzecim migdałem jest taką największą udręką laryngologów albo otolaryngologów u dzieci?
10: To, co pani redaktor już wcześniej wspomniała, czyli przewlekłe katary. Nie zawsze niedrożny nos wiąże się z przerostem migdałka gardłowego. Czasem może być to już wspomniana alergia albo po prostu przewlekły nieżyt nosa. Wtedy włączamy leczenie. I tutaj właśnie kolejny powód wizyty u laryngologa, czyli zróżnicowanie tych chorób. Odróżnienie alergii, przewlekłego nieżytu nosa, przerostu migdałka gardłowego, bądź też migdałków podniebiennych. One też mogą dawać podobne objawy. To wszystko wymaga różnicowania, konsultacji, dokładnego badania i włączenia adekwatnego leczenia.
7: Czyli tutaj trochę trzeba porobić, bo na pewno co, wtedy wchodzą jakieś testy alergiczne, żeby wykluczyć alergię chociażby, prawda?
10: Tak, współpraca z alergologiem jest niesłychanie ważna. Żeby rzeczywiście mieć tutaj panel badań, który pomoże nam zróżnicować daną jednostkę chorobową.
7: A jako otolaryngologa zapytam pana właśnie przy tym przerośniętym trzecim migdale. Wspomniał pan o tym, że on generuje nam te niedosłuchy przewodzeniowe. I teraz często jest tak, że rodzic o to ma informację, że no jest przerośnięty trzeci migdał, ale nie zrobił dziecku badań słuchu. Czy robi się badania słuchu, czy powinno się robić badania słuchu w takiej sytuacji?
10: Zdecydowanie tak. Badanie słuchu ułatwia nam postawienie trafnej diagnozy. Mamy podstawowe badania słuchu, takie jak tympanometria, takie jak audiometria tonalna, których nieprawidłowy wynik wskazujący na niedosłuch przewodzeniowy rzeczywiście kieruje nas w kierunku rozpoznania przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha, które jest efektem najczęściej przerostu migdałka gardłowego. Te dwie jednostki chorobowe niesłychanie ze sobą są powiązane.
7: I co się wtedy dzieje, jak my mamy ten niedosłuch przewodzeniowy? Czyli my pewnie co, jakoś inaczej słyszymy, gorzej słyszymy?
10: Niedosłuch przewodzeniowy zdecydowanie utrudnia dzieciom funkcjonowanie. To mogą być niedosłuchy rzędu do kilkudziesięciu decybeli nawet. Więc obserwujemy, że nasze dziecko gorzej reaguje. To nie jest kwestia tego, że ono nie słucha jak zwykle, ono po prostu nie słyszy.
7: Mhm. Czyli to jest tak, jak mamy normy tam do 20 decybeli, tak? To ono dopiero może reagować przy 40?
10: Dokładnie. Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi.
7: To poważny temat, prawda?
10: Bardzo poważny temat, znacznie utrudniający współpracę z dzieckiem, rozwój mowy, który już pani redaktor tutaj wspomniała, edukację przedszkolną, czy też wczesnoszkolną, bo problem ten dotyczy najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
0: Audycja poradnicza.
7: Doktor Paweł Lemski, otolaryngolog. Czy przerost trzeciego migdała doprowadza do chorób uszu, takich na przykład stanów zapalnych uszu, a nawet z wysiękiem czasami zdarzających się?
10: Oczywiście. Trzeci migdał lokalizuje się w nosowej części gardła. Nosowa część gardła wiąże się bezpośrednio z trąbką słuchową, która ma tam swoje ujście. Trąbka słuchowa jest strukturą, która łączy nosogardło z uchem środkowym. Jeżeli ona jest niedrożna, jest obturowana przez trzeci migdał, wtedy mamy do czynienia z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego.
7: Czy to zapalenie uszu, to ono zawsze przebiega z objawami, czy czasami zdarza się bezobjawowo? Czy my jako rodzice możemy nie wiedzieć, że coś takiego się dzieje?
10: Najczęściej jednak po wnikliwym zebraniu wywiadu z rodzicami okazuje się, że nawet jeżeli oni nie obserwowali wcześniej tych objawów, to one są. To dziecko gorzej funkcjonuje, ten niedosłuch się pojawia, dziecko jest rozdrażnione, bo czegoś nie słyszy po prostu, domaga się powtórzenia, zgłaśnia telewizor, głośniej używa telefonu. Więc te objawy zwykle są obserwowane.
7: My dosyć często poruszamy temat zdrowia na nasze jedzenie i wiem, że padało już takie pytanie od naszych słuchaczy. One dotyczą tego, czy na przykład właśnie jak mamy stany zapalne uszu, nawet jak mamy wysięki, to co, wtedy badać słuch czy nie?
10: Oczywiście badać słuch, ale również udać się do specjalisty laryngologa. Przede wszystkim tutaj bardzo ważna jest współpraca. Czy u pacjentów dorosłych, czy u dzieci, współpraca otolaryngologa z technikiem, z protetykiem słuchu, ale również z logopedą.
7: No właśnie. A jak mamy perforację błony bębenkowej, to wtedy można badać słuch, czy nie? Bo tutaj też padają pytania.
10: Oczywiście, że badać słuch, natomiast tutaj wchodzimy w inne badania, ponieważ przy perforacji błony bębenkowej badanie tympanometryczne jest właściwie niemiarodajne. Natomiast audiometria tonalna jak najbardziej.
7: Tak, bo po co my to robimy? Chyba po to, żeby wiedzieć, jak my słyszymy w tej konkretnej sytuacji, tu i teraz, prawda?
10: Tak jest. Tak jest. Poza tym też badanie słuchu, jeżeli mówimy o audiometrii tonalnej, jest to jedno z badań słuchu, których wymagamy też, aby były wykonane u pacjentów, których kierujemy do operacji usznych. Nie mówię tutaj o drenażu uszu u dzieci, u których występuje wysięg w uchu środkowym. Natomiast mówimy tutaj już o przewlekłych stanach zapalnych wymagających rozleglejszych operacji i tutaj głównie wchodzimy w populację już osób dorosłych, natomiast u dzieci tego typu choroby też niestety się zdarzają.
7: To gdzie rodzice teraz powinni szukać pomocy właśnie? Gdzie trafić? Tam w ramach NFZ-u, tak sobie myślę, prawda?
10: Oczywiście. W ramach funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia jest w Trójmieście wiele poradni otolaryngologicznych i tam powinni się kierować przede wszystkim rodzice z dziećmi, czy też dorośli pacjenci. Zdaję sobie sprawę z długich okresów oczekiwania w niektórych z poradni, natomiast tutaj taki apel do słuchaczy, do Państwa, że proszę poszukać w kilku miejscach. Często jest tak, że poradnia w jednym miejscu ma długie kolejki, natomiast trzy ulice dalej czas oczekiwania jest kilkutygodniowy lub nawet zdarza się kilkudniowy, więc tutaj potrzeba troszkę wytrwałości i takiego może sprytu.
7: Mamy kilka takich, powiedziałabym, chyba nawet dobrych poradni audiologicznych w Gdańsku, których nam nie brakuje. Wymieniłabym poradnię audiologiczną przy Kopernikusie, ale też przy Polskim Związku Głuchych
10: tak jest, oddział na ulicy Głogowskiej.
7: Na ulicy Głogowskiej. I tak na szybko jeszcze myślę, gdzieś jeszcze...
10: Gdzie? Jeszcze jest poradnia na ulicy Białej.
7: A właśnie, poradnia na ulicy
10: i poradnia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
7: No proszę bardzo. To jest właściwie w czym wybierać.
10: Są to poradnie, przepraszam, audiologiczne, bo to, o czym mówiłem wcześniej, poradni otolaryngologicznych jest znacznie więcej.
7: Dokładnie tak, a to są takie bardzo wyspecjalizowane,
10: tak, już
7: prawda?
10: Ukierunkowane stricte na leczenie zaburzeń słuchu.
7: Tak, dokładnie tak. Tak o dzieciach, ale zastanawiam się, że dorośli gdańszczanie też mają problemy laryngologiczne. Jakiego to są typu trudności i jak im zaradzać?
10: No właśnie, wystarczy przejść się ulicą czy wsiąść do środków komunikacji publicznej i widzimy, że jesienią, zimą wszyscy z chusteczkami, pociągający nosami. Niestety tego nie unikniemy, natomiast możemy zrobić wszystko, możemy zrobić wiele rzeczy, żeby te infekcje nie łapały nas tak często, albo żeby miały lżejszy przebieg. Tutaj dochodzimy do tak zwanej profilaktyki, do takiego typowego dbania o siebie. Czyli wysypiamy się, zdrowo odżywiamy, przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, którego nie zaprzestajemy, czy to latem, czy to zimą, kwestia odpowiedniego ubioru, wychodzimy na spacer. Dzieci, nawet jak wieje, pada, również ubiór adekwatny do pogody i idziemy na dwór. To jest tak zwane hartowanie. Mhm. To jest tak zwane dbanie o po prostu o no, ten dobrostan.
7: A jakiś taki przypadek laryngologiczny w pana praktyce, panie doktorze, który no, spędził panu sen z oczu tutaj w Gdańsku? Zdarzyło się?
10: Nietypowy przypadek laryngologiczny. No, przypadków takich typowych, nietypowych może. Musimy pamiętać o tym, że po wycięciu trzeciego migdałka ten migdałek ma tendencję do odrostu i czasami to się zdarza. Rekordzista to był mały pacjent, który miał ten migdałek 4 razy wycinany. I to nie jest kwestia tego, że gdzieś był popełniony błąd, po prostu taka była tendencja do odrostu, natomiast wynikało to też ze specyficznych uwarunkowań immunologicznych pacjenta i z innych chorób współistniejących.
7: Aha, czyli uspokajamy rodziców, jeśli odrośnie, to nie jest...
10: Jeśli odrośnie, to nie jest koniec świata. Tak samo sam przerost trzeciego migdałka, czy wysiękowe zapalenie ucha środkowego też nie jest końcem świata. Boryka się z tym wiele osób. Sam zabieg naprawdę przez dzieci jest bardzo dobrze tolerowany. Dzieci kilka dni po zabiegu zapominają, że go miały, więc tutaj naprawdę proszę się nie obawiać.
7: Tak, tak, bo to często jest taka obawa rodzica, nie? Tak. A, jeszcze poczekam, bo to jednak zabieg, prawda?
10: Oczywiście.
7: Więc jeśli jest ewidentne wskazanie, to mówi pan, że nie ma na co czekać.
10: Nie ma na co czekać, należy wykonać zabieg, podejść zadaniowo, zoperować i zapomnieć i żyć dalej i cieszyć się zdrowiem swojego dziecka.
7: To jak ma się tak ogólnie nasza tutaj gdańska laryngologia, otolaryngologia? Bo ja mam takie poczucie, że całkiem nieźle, prawda? Coraz bardziej się rozwija, coraz więcej pacjentów przyjmujemy z różnymi problemami.
10: Też tak uważam. Tutaj chciałbym szczególnie pozdrowić, ukłonić się szefostwu mojego oddziału, profesorowi Skorkowi, profesorowi Tretjakowowi, którzy tutaj bardzo prężnie i dynamicznie rozwijają oddział otolaryngologii Szpitala Kopernikus. Świadczymy pełen zakres operacji właściwie laryngologicznych.
7: Doktor Paweł Lemski, otolaryngolog.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Miło mi gościć w naszym studio dzisiaj Darię Grzybowską i Grzegorza Lindę.
11: Dzień dobry.
7: Czyli...
12: Dzień dobry.
7: Zimowy wyraj, łowcy przygód z Porzecza. Witam was serdecznie.
12: Bardzo nam miło i dziękujemy za zaproszenie. Z przyjemnością przychodzimy do ciebie.
7: Dzięki.
0: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
7: Tak, pamiętam, że od 2001 roku zajmujecie się pracą z psami, dokładnie Syberian Husky.
12: Pierwszy pies w 2001 roku i tak się zaczęła przygoda.
11: Miał być jeden tylko, ale niestety nie wyszło.
12: Ale przestrzegali nas, znajomi przestrzegali, że to się... Może skończyć tak, że jeżeli chodzi o Syberian Huskiego, to już potem żadnego więcej, albo może się ich zrobić całe stado.
7: Po prostu ta przygoda trwa. I nie tylko z psami pracujecie, bo pracujecie również z dziećmi, z młodzieżą i o tym dzisiaj chciałam z wami porozmawiać, o dzieciach, bo jak się okazuje, potrzebne są nam odpowiednie argumenty, żeby wyciągnąć dzisiaj młodych z czterech ścian. I jak mamy jakieś fajne, alternatywne propozycje, to oni bardzo chętnie korzystają. Macie takie spostrzeżenia?
11: Tak, łowcy przygód już niemal 30 lat.
12: Ponad 30 lat.
11: No, zajmują się tym, żeby przygotować czas dla młodych ludzi. I faktycznie to się sprawdza. No, już od lat widzimy, że dzieci, które przyjeżdżają do nas, często do nas wracają. I to właśnie dlatego, że jest ta alternatywa telefonu komórkowego. Od kiedy my prowadzimy kolonie, obozy, zimowiska, nie wprowadziliśmy telefonów komórkowych. Zaczęło się wtedy, jak nie było telefonów, czyli w zeszłej epoce zaczęły się obozy, kolonie i do tej pory nie wprowadziliśmy telefonu komórkowego na nasze obozy i to jest, myślę, że bardzo

0: cały ten etap pojawienia się tych telefonów, zachwytu tymi telefonami komórkowymi, zachwytu rodziców, potem dzieci, potem na przykład taki moment, gdzie rodzice byli bardzo zdziwieni, że nie można mieć telefonu komórkowego u nas. I część z tych rodziców nawet powiedziała, no nie, no jak, ja sobie tego nie wyobrażam. To był taki okres i nawet to był powód, dla którego rodzice w pewnym momencie rezygnowali, bo to jednak bezpieczeństwo dziecka, bo już można kupić dziecku ten telefon, bo on kosztuje już nie tak duże pieniądze, czyli nie tylko rodzic, ale dziecko również może mieć, nosi go na szyi, tak jak kiedyś klucze się nosiło do domu i korzystać. Zawsze można do tego dziecka zadzwonić. To rodzice się też trochę tym zachłysnęli, ale po roku, po dwóch te same dzieci wracały do nas i ci rodzice wysyłali jednak dzieci do nas. Potem był ten moment właśnie przesytu tymi telefonami, gdzie był strach o to, że dzieci wsiąknął za bardzo w ten świat, w te telefony. I tu już zaczęła się moda na to, żeby tych telefonów komórkowych na obozach nie używać, na koloniach nie mieć. Część nowych firm, która powstawała, jeżeli chodzi o obozy, kolonie dla dzieci, reklamowała się wręcz tym, że no nie używamy tam telefonów komórkowych i na tych obozach to są obozy, które mają pozwolić dziecku odpocząć od tego telefonu komórkowego. No a my konsekwentnie cały czas standardem u nas na obozach było to, że tych telefonów komórkowych nie używamy. Jest kontakt z dziećmi, ponieważ mamy telefon stacjonarny również. Mamy też dwa telefony już teraz komórkowe, numery, które mamy w biurze.
1: I do opiekunów po prostu.
0: Są konkretne godziny, gdzie wiemy, że dzieci są na miejscu i w rajczo rodzice mogą dzwonić do dzieci. Ale dzieci nie mają tych telefonów swoich, nie korzystają z nich. No i są do tego przyzwyczajone. I szczerze mówiąc, już od pewnego czasu jest to kolejny atut naszych obozów, że tych telefonów nie używamy na obozach.
2: Ja zauważam dużo plusów, jeżeli chodzi o naszych uczestników. Na początku jest to może trochę takie zderzenie, bo nie ma czegoś w rękach. Dziecko, no tak dziwnie mu, ten nawyk trzymania czy sprawdzania jakichś wiadomości w swoim smartfonie, no i dalej jest. Ale tak po jednym, dwóch dniach, gdzie wychowawcy przygotowują bardzo dużo zajęć integracyjnych, gdzie dzieci zaczynają z braku tego telefonu w ręku, zaczynają ze sobą dużo rozmawiać, poznawać siebie, więc ten pierwszy, drugi dzień to jest taka duża integracja i otworzenie się na innych uczestników, to jest super, zauważamy właśnie takie przełamanie i dzieci się otwierają po prostu na to, co się dzieje w świecie realnym, więc to bardzo jest fajne i im też się to podoba, jeżeli chodzi o to, że mają tu alternatywę, mają dużo zajęć właśnie takich artystycznych, plastycznych, oprócz tego zajęcia terenowe, idą do lasu, albo się właśnie współpracują, albo rywalizują, więc
0: do jest tego zwierzęta jeszcze u nas, czyli psy i konie, z którymi mają praktycznie przez cały czas kontakt.
2: Między uczestnikami, więc tutaj widzimy, że to jest ten jeden z plusów, które dzieci mają, nie mając telefonu. Tak jak Grzegorz powiedział, właśnie zwierzaki.
1: Świetnie, fauna, flora. Raczej nie mają czasu, żeby się nudzić. Dużo czasu spędzają jednak na świeżym powietrzu.
0: No tak, oczywiście. Tak te obozy od lat przygotowujemy i chodzi o to, żeby ten czas, w tym czasie, kiedy dzieci są u nas na tych obozach, na koloniach, żeby przekazać im jak najwięcej ciekawych aktywności, pokazać sposoby ciekawych aktywności, jak najwięcej, żeby zobaczyły z tego, co nas otacza, czyli mamy ośrodek, schronisko w lesie i jak najwięcej dowiedziały się na temat właśnie tych zwierząt, zwyczajów, jak najwięcej czasu spędziły nie na boisku do nogi, czy na boisku do siatkówki, które też jest na świeżym powietrzu, ale takie zajęcia oni mają u siebie w szkole. Jest to przygotowane, tak samo jakieś dyskoteki. Także tutaj to jest w mniejszym stopniu. Bardziej chodzi o to, żeby wyjść na jakieś podchody, żeby gdzieś mieć zajęcia w lesie, przespać się nawet czasami w takich miejscach, miejscach, żeby mieć gry strategiczne, dydaktyczne, metodyczne, związane z tym, że wykorzystuje się je w lesie właśnie, w tej naturze, i żeby uczyły się tej natury, żeby się nie bały tego lasu, żeby się nie bały zwierząt, żeby poznały te wszystkie rzeczy, a potem sobie wybiorą, jak wrócą, powiedzą: o, to jest fajne, to mi się podobało, o, wspinaczka, może pójdę

0: gdzieś na jakieś zajęcia wspinaczkowe, a może postrzelam z łuku, a może biegi na orientację. Staram się jak najwięcej tych aktywności takich włożyć do tego programu, żeby zarazić tym dzieci. Żeby potem miały z czego wybierać, żeby mogły powiedzieć, tak, próbowałem, to mi się nie podoba, a to jest super. I żeby to były aktywności jak najbardziej, jeżeli jest to możliwe, na świeżym powietrzu. Ale również ciekawe gry strategiczne, jakieś zajęcia interpersonalne, które organizujemy w budynku, też super, jako taka przeciwwaga do tego, no gdzieś trzeba się, czasami trzeba się wysuszyć, czasami troszeczkę trzeba się wygrzać, także to jest ten moment, gdzie odpocząć po tych wyprawach do lasu.
1: Pogoda jakby nie ma znaczenia, bo przecież nawet zimą, a niebawem będą zimowiska przez was organizowane, też sporo czasu spędzacie na świeżym powietrzu, a jak jest śnieg, no to w ogóle idealnie, prawda?
0: Tak, tak, to tu nie ma znaczenia, czy to jest lato, czy to jest zima. Mamy tak przygotowany program. Tu jest kwestia tylko tego, żeby dzieci się przygotowały, dobrze ubrały, żeby można potem było gdzieś wysuszyć w razie czego rzeczy i żeby można było za chwilę wyjść znowu dalej na zajęcia. Także oczywiście, że tak. Dodatkowo no my żyjemy też z tymi naszymi zwierzętami, czyli z psiakami. Tak jak mówiłaś, startujemy również w zawodach, także opowiadamy o tym wszystkim i jeżeli jest śnieg, no to oczywiście korzystamy z tego. Także jest to takie w dużej mierze również zimowisko maszerskie, czyli tam mogą się dowiedzieć, jak się trenuje z psami, jak się wychowuje te psy, jak się z nimi wspólnie żyje. Mogą czasami się z nimi przespać nawet, gdzieś na materacu wspólnie jedną noc spędzić w świetlicy razem z psiakami, jeżeli mają taką ochotę. To nie jest taka sytuacja, że ktoś przyjeżdża do nas na jakiekolwiek nawet zajęcia, które organizuje, przyjeżdża do nas tak jak się przyjeżdża na taki festyn i nie wiem, rozkłada się dmuchańce albo właśnie przyjeżdża się z psiakami, żeby pokazać, o tak wyglądają psiaki, super. Tylko przyjeżdżają do tych psów, przyjeżdżają do tych koni, przyjeżdżają do nas i tu mogą zobaczyć, jak wygląda całe to życie tych psiaków. Oni, część z nich zna te psy od takich małych kretów, które się urodziły do momentu czasami, jak te psy odchodzą za ten tęczowy most.
2: Wielu naszych uczestników właśnie wraca w dużej mierze do psów, do koni, czyli już je znają, tęsknią za nimi od wakacji, myślą o tym, kiedy się spotkają z naszymi psiakami i bardzo chętnie przyjeżdżają, więc pierwszego dnia najczęściej jest tak, że przychodzimy do naszych psów i trzeba je wszystkie wygłaskać i ukochać. Ale następne dni dalej spędzamy ze zwierzakami, uczymy uczestników, jak opiekować się zwierzętami, czyli wieczorne karmienie jest wspólne, czy koni, czy psów. Oprócz tego też oczywiście są atrakcje, takie jak przejażdżka na koniu, albo przejażdżka psim zaprzęgiem, ale to nie wszystko. Przede wszystkim uczymy właśnie dzieci, że to jest oprócz super zabawy i super przyjaźni z tym zwierzakiem, to jeszcze są obowiązki i dzieci bardzo chętnie je wykonują. Jak jest pytanie do chętnych, kto idzie karmić zwierzaki, no to wiem, prawie wszystkie ręce idą w górę i idziemy robić to wspólnie. Poza tym, tak jak Grzegorz już mówił, niesamowitą atrakcją jest taki nocleg z psami, bo i psy, i dzieci bardzo chętnie z czegoś takiego sobie skorzystają. Wygląda to w taki sposób, że właśnie dzieci kładą się na materacach, a psy potem do nich się dołączają i właśnie jest troszeczkę przepychanka, kto bardziej z tego materaca skorzysta. Ale no śpią przytuleni, wtuleni w psy i to jest też takie no, bardzo sympatyczne.
1: Teraz jest w ogóle dużo takich spotkań, nie wiem, szczeniaki wprowadza się na zajęcia jogi na przykład, prawda, i się socjalizuje w ten sposób i tam kobiety ćwiczą jogę i widać, jak te
0: szczeniaki. Pytanie, kogo się socjalizuje?
1: No właśnie, więc widać, że tak, że zwierzęta łagodzą obyczaje, też nas odstresowują, więc to bardzo fajny patent, tak sobie myślę i pomysł na to.
2: A propos szczeniaków?
0: Ci nasi uczestnicy nie mogli ich podotykać, zobaczyć na własne oczy, widzieli tylko w internecie i wiedzą, że są szczeniaki, które będą pewnie broić na przykład na pośpiewaj, która będzie, bo tam pewnie wpadną na chwilę, żeby się ze wszystkimi przywitać. Także socjalizujemy szczeniaki i też socjalizujemy dzieci, młodzież w ten sposób. Tu jak wracając jeszcze do tych telefonów komórkowych, to jest właśnie coś takiego jak wpaść wpaść w ten telefon komórkowy. Wpadamy w ten telefon komórkowy, w którym jest ten cały świat, który znamy już teraz fantastycznie, żeśmy się na nim wychowali. Mówię tutaj o dzieciach, młodzieży, a tu wpadamy w zupełnie inny świat. I to świat, który jest, istnieje troszeczkę tak jak do tej Akademii Pana Kleksa. Tu są te psy, które tu żyją, od małego rozwijają się, dorastają, odchodzą, umierają w pewnym momencie, mają tu swoje szczęśliwe życie, tak samo konie, tak samo my, i oni wchodzą do tego świata. To jest tak samo ciekawe. Jeżeli to się fajnie zrobi i nie jest to tylko kwestia, a tutaj macie taką atrakcję, tu taką, taka bombka, tylko są to atrakcje, które my czujemy, które my chcemy im pokazać. Wychowawców, którzy chcą zarazić dzieci tymi rzeczami. Do tego jeszcze pewna fabuła, która powoduje, że dzieci się uczą, ale z drugiej strony pojawiają się obrzędy, zwyczaje, które są zgodne z tymi naszymi zasadami łowców przygód, jeżeli chodzi o obozy i zimowiska, czyli wchodzą w taki świat takiego telefonu. To jest bardzo podobna rzecz, jak się wchodzi gdzieś na Facebooka, czy wchodzi się do jakiejś gry strategicznej, czy na Instagram. Różnica jest tylko taka, że tutaj mamy czas na przykład na to, żeby się wyspać. Że to nie jest tak jak w telefonie, kiedy się nie włączy, to tam się coś dzieje. I może coś stracę, to gdzieś tam o tej 12 w nocy jeszcze ktoś zagląda. O pierwszej w nocy zagląda. Nie, tutaj po prostu bawimy się przez ten cały dzień, potem idziemy spać. Jest cisza nocna i wszyscy zasypiają.
2: To jest tak, że sami chcą być takim wychowawcą i po prostu przyjeżdżają później do nas jako już kadra. Z całą ekipą czekamy w Porzeczu i serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Daria Grzybowska, Grzegorz Linda, Zimowy Wyraj.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
4: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
2: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5-5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
4: Też mam taką nadzieję.
2: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
4: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
2: Tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
4: Ojej.
2: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
4: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
2: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha Wojciecha czy roczniki Jana Długosza. Jak pani słuchała tych quizów, to powinna, wcześniejszych, to powinna pani wiedzieć.
4: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat.
2: O!
4: Więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
2: Tak, o tak. Spisane w Rzymie w 999 roku. Opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc taki troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
4: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
2: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
4: Tak.
2: Poeta czy Festiwal Literatury, czy Poeta Wolności?
4: To może Festiwal Literatury?
2: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to
4: no
2: za
4: właśnie,
2: festiwal.
4: Właśnie, teraz już muszę zdecydowanie pójść.
2: Tak jest. Pytanie piąte, uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy, zresztą nie tylko z Gdańska czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański czy Bieg Niepodległości?
4: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
2: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
4: Ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
2: Tak?
4: Zdecydowanie jestem niebiegająca.
2: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4-5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
4: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
2: Aha.
4: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska.
2: Aha.
4: A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia.
2: No
4: i obie
2: tak.
4: Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
2: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
4: Dziękuję.
2: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
5: Przypomnę, że nasz quiz odbywa się codziennie na naszej radiowej antenie. Codziennie ktoś może zgarnąć fajne gadżety, ale chyba największą satysfakcją jest możliwość skonfrontowania się z tym, co tak naprawdę wiemy o mieście, w którym mieszkamy. Jutro też ktoś może wygrać gadżety. Zapraszam w imieniu swoim i gospodyni quizu Moniki Tarki.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
5: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam Ciebie, Ewo.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: Jak byś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
6: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. u maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
5: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
6: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna, natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma i to jest bardzo, bardzo przykre.
5: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
6: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jedną osobą nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
5: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
6: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami.
5: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Active.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
9: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
11: Nawet 6.
9: Nawet więcej. Właśnie.
11: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
9: To ja gratuluję pani.
11: Bardzo dziękuję.
9: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
11: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu na początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa, natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy no i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje. Za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
7: No tak, czyli, bo budynek z zewnątrz bardzo piękny. Okazały, piękny, pięknie oświetlony, zawsze na każde święta, prawda? Ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
11: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
7: Nie do poznania. Tak. To jaki macie Państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
11: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl, na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, no to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych, czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle uruchomić. Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą. Jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak Żyrafy z tyłu.
7: Trening, znaczy, czy tak. Nie mistrza, nie?
11: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że no nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Że wentylacja jest też mocno mocno kłopotliwa, więc no naprawdę wszystko.
10: Co jest grane w Trójmieście?
7: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. No tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda? Żeby,
11: tak, bardzo.
7: Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
11: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no, musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
7: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
11: Tak, to znaczy robimy to cały czas i właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową, właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
7: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod Wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
13: Postawili płot, bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
14: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
12: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
15: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
12: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
10: Tydzień w Trójmieście.
7: W
12: październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
16: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
12: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał Sąd Rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
17: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka. Oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
12: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
9: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
9: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
10: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
9: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może... Tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, żeby tak, no to jest były ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
11: to dzieciach? To jest ta podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby no, pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne, bardzo.
9: No właśnie, jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
11: No myślę, że tutaj no, tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o temacie mocno wojennym, czyli o temacie kryzysu, temacie rozstania, temacie przejścia, podróży, ucieczki, zagrożeniu, więc naprawdę jak na teatr i na w ogóle takich bardzo młodych ludzi, szczególnie w kontekście, w którym jesteśmy politycznym mocno, no jest to duże wyzwanie i mocno się z tym zmagaliśmy z dwóch poziomów. Oczywiście jakby sprzedaży, dostępności i tłumaczenia, dlaczego na ten spektakl przyjść dzisiaj, kiedy jesteśmy dosyć mocno też już obciążeni tematem wszyscy, dlaczego przyprowadzić młodzież. Natomiast też bardzo wykonaliśmy jakąś gigantyczną pracę, przygotowując się sami na różnych poziomach. i aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którym jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
7: nie unikacie
11: świecie
7: trudnych tematów
11: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spojrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
7: Bardzo ciekawe wyzwania. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
11: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
7: Dokładnie.
11: Myślę, że to jest ten moment, tak.
7: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
11: Myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny, natomiast bardzo często jest tak, że pojawiają się te dzieci i to są właśnie nasi widzowie. Jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować i myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli takie dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakle bardzo mocno oparte też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowy, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
7: Tak.
11: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami. To myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu. No,
7: ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
11: Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
6: Audycja poradnicza.
7: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
10: Co jest grane w Trójmieście?
7: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
11: Tapczanie, tak. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie, będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich, nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy, tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości. I to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik. I to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany, nawet zobaczę, czy nawet nie więcej. Chyba już poprzednie 10 nawet podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. Tak. A teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka,
7: Świetnie.
11: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo częste, często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już piąty rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
7: Fajnie.
11: I powstają takie trzy szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
7: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
11: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
18: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
11: Zgadza się, bardzo mi miło.
7: Edyta Stańczyk z tej strony.
10: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
19: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
7: skojarzenia, no tak.
19: Tak, natomiast trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
7: Dokładnie.
19: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
7: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
19: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
7: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu?

0: warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
0: Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie mieli różne trudności.
1: Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
0: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane. Żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
0: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści, humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, bardzo
0: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta stanowiska. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które

0: Bywało się w malutkim pomieszczeniu, starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
1: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
0: Tak, miłośnik Szekspira.
1: Niesamowity.
0: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas,
1: tak,
0: prawda?
1: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej. Jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
0: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
1: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
0: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
1: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
0: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
1: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
0: Czyli takie mobilne warsztaty.
1: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem.
0: Aha.
1: I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
0: Mamy tą samą pasję.
1: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada i my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce i w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
0: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
1: Oj tak.
0: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
2: Audycja rozrywkowa.
3: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
4: Dzień dobry, dodzwoniłam się.
3: Udało się, tak.
4: Udało się, tak.
3: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach, bo
4: zobaczymy.
3: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
4: Okej.
3: Okay. Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
4: Postaram się.
3: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
4: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
3: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim historią,
4: tak,
3: czy po prostu łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
4: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
3: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki.
4: Różnie to bywa.
3: No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
4: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że chodzisz i nagle się okazuje, że tego budynku po prostu tutaj nie było.
3: Tak,
4: wczoraj.
3: To też prawda.
4: Tak,
3: no dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga!
4: O Boże, dobrze.
3: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
4: Druga odpowiedź.
3: Druga odpowiedź, tak? Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
4: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
3: No oczywiście.
4: Bardzo smaczny.
3: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. Lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się, bez bicia.
4: Najlepszy.
3: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak tak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
4: porozumienia sierpniowe, tego jestem
3: no tak, pewna. Tak, zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
4: Dokładnie.
3: Tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy, albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte. Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333, 1410 czy 1525?
4: No jak Grunwald, to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
3: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
4: I tego nie wiedziałam.
3: No to można się...
4: Właśnie to dlatego.
3: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
4: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
3: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
4: Dobra.
3: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
4: Cudownie.
3: No znakomicie.
4: Dziękuję.
3: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
4: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
3: Nie byłam. Więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
4: Dziękuję pięknie.
3: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
4: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
3: Nie będziemy
4: też
3: reklamować.
4: Nie
3: dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam w takim razie.
4: Dziękuję, nic niedobrego. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
5: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Ciekawe Trójmiasto.
5: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
6: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
5: Jakie one są?
6: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
5: To jeśli chodzi o oferty.
6: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia, współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie. A tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
0: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje. Czyli...
6: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
0: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
6: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
0: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
6: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne, staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
0: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
6: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
0: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
6: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
0: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z Państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może... No, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
6: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Stworzyliśmy serię wykładów, takich nauczających o Siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów. Już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym. Więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada. Coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
0: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
6: Mi również, dziękuję bardzo.
0: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym studiu.
6: Jak najbardziej.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
2: Audycja poradnicza.
5: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
4: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
6: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
4: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
2: Audycja poradnicza.
4: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
7: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
8: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
7: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
8: Tak.
7: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
8: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
7: Śliczne są te białe, prawda?
8: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
7: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
8: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
9: Paulina Łys.
4: Dynia Panią inspiruje, tak, lubi Pani robić różne rzeczy, tak, z dyni.
9: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe, bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
4: To popularna jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
9: Oczywiście, też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe. No i logistyka.
4: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką, czy tylko środek, tak, się nadaje?
9: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść peskę, to można też zjeść miąższ.
7: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
9: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
7: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
9: Tak, ponieważ... No, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
7: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
9: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
7: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
9: Ketchup dyniowy. Możemy robić dżemy dyniowe. Możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
7: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
9: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci i wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe, trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
2: Audycja poradnicza.
10: Ciekawe Trójmiasto.
7: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
9: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
7: To były pola najpierw.
9: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
7: Cała gama, różne kształty,
9: tak,
7: różne wielkości.
9: Nie byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni, nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo: o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków: czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze, zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi: dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
7: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
9: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
7: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
9: Przede wszystkim.
11: Kolejne.
9: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7. rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
7: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
9: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
7: Tak, dla ozdoby?
5: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby, dla spędzenia czasu, to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
7: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
5: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
7: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
5: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
2: Audycja poradnicza.
12: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
10: Tydzień w Trójmieście.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy. Wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
14: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
13: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
15: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
13: Mówiła Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego, działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, poszukuje nowych honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
10: Tym żyje Trójmiasto.
13: Gdańska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem KORMIL, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
16: Czas pokazał, że no nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
13: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, 2 było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu, dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
11: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
13: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
10: Tydzień w Trójmieście.
12: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Steńczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
10: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
17: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako The Sikh Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
4: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował, prawda?
17: Tak, właśnie, dokładnie. Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie 2 projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
4: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
17: Tak, mamy bardzo szeroki...
4: I w przeciągu roku można was śledzić, te wasze działania. Jesteście otwarci na...
17: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
4: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
17: nie, to
4: czy
17: nie
4: raczej
17: jest teatr.
4: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
17: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń. Więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
10: Ciekawe Trójmiasto.
4: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
17: Kłaniam się
4: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
17: Witam jeszcze raz.
4: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
17: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem, natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce, więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
4: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
17: Tak, oczywiście.
4: I można sobie też obejrzeć całe filmy tak, dokumentalne.
17: Można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
4: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
17: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
4: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
17: Dziękuję bardzo.
10: Czas wolny w Trójmieście.
4: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
18: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to
9: komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
7: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
9: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
7: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
9: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
7: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
19: Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
2: Audycja rozrywkowa.
19: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry, witam pani Małgosiu.
20: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat Państwo zadzwonili.
19: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia. To wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle Państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy no rzadziej taką okazję, żeby się z Państwem usłyszeć. Więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
20: Nie, ale nie tak, nie tak i nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście.
19: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
20: Myślę, że do Gdańska.
19: O, jednak. Ciekawe, co na to mąż.
20: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
19: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, tak, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
20: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś, nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, to było jednym z moich marzeń i spełniło się.
19: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu-gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
20: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
19: To nawet
20: ale mam
19: lepiej.
20: Nadzieję, że się sprawdzi.
19: To lepiej, bo pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak będzie.
20: Niespodzianka.
19: Niespodzianka. Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
20: Haha, cóż, to nie zna z starej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
19: Tylko.

0: Może to też sobie słuchamy radia. Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie. No i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
1: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu. Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
4: Aktywnie w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
3: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
5: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
3: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
5: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro. Więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
3: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
5: A zupełnie, zupełnie. No bo,
3: odważna.
5: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
3: Udało się.
5: Tak.
3: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
5: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
3: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
5: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, Natomiast

0: Natomiast muszę przyznać, że najbardziej odnajdywałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
0: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
0: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
0: Tak jest,
1: nie?
0: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Już jest dużo?
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
0: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry. Z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
1: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
3: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My samej krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt ultrakrwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład... o co ten zakład?
3: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe. W Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście, była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
3: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, to jest ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że nie...
3: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
1: Silna grupa wsparcia.
3: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu i jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
3: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
3: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która ma która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii, ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna. W tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
4: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
3: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. Go Krew?
3: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
3: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
1: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
3: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu, świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś docelnym 100 km, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
1: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
3: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. Wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy z sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet tu nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
1: uprawia sport,
3: tym celem też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca
1: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
3: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na UltraCrew mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w Ustce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pieszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po prostu po kolana w wodzie.
1: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
3: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
1: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto wszelkie, zawsze zrobić.
3: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przyglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami między zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
1: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
3: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, acz sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
1: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
3: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa. W związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
1: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie UltraCrew.
4: Zdrowe Trójmiasto.
1: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Bardzo radośnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Ewa Wachowicz.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

odrobineczkę biodro już rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: zawłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy.